0: samego rana bęgery, żeby jeszcze lepiej wstać, żeby ta noga, która dopiero co wyszła spod kołdry, miała ciepło na podłodze. Lumix i Self-Aware, gorące bęgery, tylko we wstawaj, nie udawaj.
1: A teraz ważne info dla kierowców, dla tych, co obecnie w trasie i dla tych, co dopiero wybierają się na urlop. Słuchajcie, jeśli planujecie w najbliższym czasie wyjazd pod Tatry, to radzę mieć oczy szeroko otwarte, bo w Krzyszkowicach, aha, na Zakopiance stoi fotoradar rekordzista, który od początku roku wystawił już 13 tysięcy mandatów.
2: Ile? O matko! No to uważamy, bo sporo dudków można stracić już na trasie, zanim jeszcze zrobimy sobie sami zdjęcie z misiem na Krupówkach.

0: Jest tak wcześnie, że załatwiliśmy wam najlepsze towarzystwo na świecie, White w RMF Max i jego To Coś. To jest Wstawaj, nie udawaj. No i co, odpalamy powtórkę najnowszego radiowego serialu o miłości.
1: Pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: Artie i Angela są coraz bliżej siebie. Artie po tygodniu znajomości postanowił zabrać swoją miłość życia na romantyczny spacer i nieśmiało złapać ją za dłoń.
2: Ej, Artie, ale to nie za wcześnie trochę?
3: No co ty, no przecież ze sobą chodzimy, tak czy nie? No chyba, że bolą cię nogi po weekendzie, mała, bo chodziłaś mi od piątku po głowie.
2: Okej, no ale wiesz, no nie wiem, no dziewczyna to nie jest jak naklejka, która musi ciągle się do kogoś kleić, Artie, no.

0: Za to są wakacje, jest Calvin Harris w RMF Max. Tu wstawaj, nie udawaj.
1: Oczywiście, że musi być. Podobnie jak musi być pytanie o tej porze, bo wiadomo, że my pobudzamy najlepszą ekipę, pobudzamy ekipę RMF Max. I dzisiaj mamy dla was bardzo proste pytanie.
2: Bardzo proste pytanie brzmi następująco.
1: Jak bardzo ci się nie chce?
2: I teraz tak, można nagrać jak bardzo wam się nie chce, czyli można zrobić takie... Ale można też napisać, albo się nagrać i opisać, jak bardzo wam się nie chce. Na przykład tak, że wolelibyście teraz po prostu leżeć plaskiem do góry brzuchem i nic nie robić. Dajcie znać na Messengerze RMF Max, jak bardzo wam się w ten wtorek nie chce.

0: Dawka pobudzającego afrohozowego bitu o poranku to Piggy Becky G na 5 po 6 Fermy w Max.
1: Świderski i Karola.
2: I to jest, moi kochani, ten moment, kiedy odsłuchujemy od was głosówki i nam się nie chce po prostu.
3: Bardzo nam się chce, ale wam się nie chce, więc nam już też się odechciało trochę.
2: Posłuchajcie, jak bardzo Damianowi się nie chce.
4: Tak mi się nie chce, że... A nie! Jest wtorek, 6 rano, a ja jestem na urlopie! Pozdrawiam!
5: No fajnie masz, Damian.
2: Nie, fajnie, Damian.
3: Czemu ludzie o 6 rano na urlopie już są aktywni? Dlaczego?
2: Dlatego, że nie śpią, kiedy akurat są w pracy.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: Cały czas możecie nagrywać głosówki. Jak bardzo wam się nie chce. Czekamy. Messenger RMF Max.

0: Idealnie pod ten wschód słońca. Ariana Grande i Hey That I Made You Love, Love Me.
1: Jedna love me, love you, ważne, żeby się kochać. Self love przede wszystkim, 16 po 6 to szczególnie.
2: Słuchajcie, jak wam coś biegało w nocy po głowie, to najprawdopodobniej była to Ewa Swoboda, bo została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów.
0: Jest! Mamy! Brawo!
1: To nie jest koniec dobrych informacji. Co te dziewczyny w nocy wyrabiały? Iga Świątek, słuchajcie, w Toronto, bez większych problemów, awansowała do półfinału turnieju WTA, więc
0: matko jedyna, ale mamy mistrzynię. Także, panie Janie Urbanie, panie trenerze, panie selekcjonerze, jeżeli chcecie zdobywać medale, są dziewczyny do powołania.
1: A to jest dobry pomysł, taka mieszana kadra. Dziewczyny zawsze by więcej ogarnęły niż faceci.
0: My zawsze będziemy zaskakiwać.
3: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka sztuka mięsa megapaka po Dudzie lub Udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Czy chcielibyście, aby wasze dziecko mówiło po angielsku jak native speaker? Uczyło się w międzynarodowym środowisku zgodnie z brytyjskim programem nauczania? Teraz to możliwe również w Rzeszowie. IPS International School otwiera międzynarodowe przedszkole i szkołę podstawową. To już 15 lat doświadczenia w edukacji międzynarodowej w Polsce. Dołącz do społeczności, która przygotowuje dzieci do sukcesu na całym świecie. Dowiedz się więcej na www.ipschool.pl.
5: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
8: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Card Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
16: I po reklamie.

słuchajcie, mi się tak nie chce, że nawet jakby mi się chciało, nie? To po prostu już się odechciało. Miłego wtorku, lecimy.

0: Nasz polski showman z Oskar Cyms. Minuta po wpół do siódmej w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: Przepraszam, jak robi puma?
4: Ja nie wiem, a jak się woła na pumę? Kici kici, taś taś.
3: Do pumy. Ej, ty. Właśnie puma się nie woła, słuchajcie, to jest ważna informacja poranku. Pumy się nie woła, a puma jest na wolności podobno na Mazowszu. Widziano ją w okolicach wsi Osiek Wólka, więc jak tam mieszkacie w powiecie ciechanowskim, to no prosimy nie podchodzić i nie sprawdzać tam.
4: Tak, i uważajcie, nie podchodźcie, żeby sprawdzić, czy na pewno są z gumy.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: A jest taka szansa.

0: Gorąco robimy w RMF Max za sprawą tego numeru od samego rana Moonlight i Alabama Ten 20 minut przed 7 w RMF Max.
1: A żeby się trochę ochłodzić, to przenosimy się teraz do grudnia, bo w grudniu wiadomo co?
2: Kevin!
1: Sam w domu. I jak się okazuje, już niedługo być może nie będziemy się zachwycali tym filmem z lat 90., tylko ma być nowy film, ma być nowa fabuła, jest już pomysł, nawet sam Kevin, czyli Macaulay Culkin powiedział, że weźmie udział, jeżeli projekt okaże się właściwy.
3: A ja słuchajcie, mam nawet tytuł tej nowej części.
1: No, no.
3: Kevin Sam na emeryturze.
1: Może i tak być.
0: Kevin Sam w domu na emeryturze. To gdzie może być lepiej, jak nie w dużym domu na emeryturze z dużymi pieniążkami ze wcześniejszych filmów.
1: No i to jest w sumie o tyle ważna informacja, że Kevin... Jeżeli byłby nakręcony w tym roku, to no. Byłby film po 10 minutach skończony. Bo przyjechałaby opieka i by go zabrała.
4: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
11: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspertyzy.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max.
7: Krosno 97 i 6 FM.
8: Siemano. Powiem tak, teraz już jest dobrze. Już mi się chce, ale o 4.

0: A Eldorado może być blisko, jest 11 do 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
0: I to jest moment, w którym trzeba zrobić budzik w RMF Max. Szukamy najlepszego budzika z całej Polski.
3: Tak jest, także kochani, nagrywajcie głosówki. Jak byście robili jako wasz budzik?
4: Ze wszystkich rzeczy, którymi chciałabym być w życiu, nie chciałabym być budzikiem, bo musiałabym wstać wcześniej niż wszyscy pozostali.
0: No i przede wszystkim każdy by cię nienawidził,
4: no
0: nie?
4: No to prawda.
3: Messenger
4: tak
3: RMF Max jest do waszej dyspozycji, także nagrywajcie, działajcie. Jak byście robili jako wasz budzik?
0: Szczególnie, jeżeli jeszcze do tej pory nie nagrywaliście absolutnie żadnej głosówki, to jest ten moment, żebyście tego spróbowali.
4: Jejku, ja czekam na jakieś wasze dajcie mi dryń.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ten budzik jest mocny. Mówiłem.

0: Rianka zawsze spoko wjeżdża, 4 minuty zostało do godziny 7, a wysłuchacie RMF Max, tu wstawaj, nie udawaj.
1: No i pytam was, słuchajcie o to, jak robi budzik?
0: Dobrze.
1: I mamy...
0: Na przykład mamy Pawła. Jedzie, jedzie. To jest twój ulubiony budzik, kiedy akurat chcesz zasnąć o 23 i ewentualnie, jeżeli chcesz się obudzić o godzinie 5 nad ranem, bo wiadomo, że chcesz. I to jest ekipa bez tłumikowców.
2: Good morning, pineapple. You look very good and very nice. Good morning, pineapple. You look very good and very nice.
0: A punktualnie o 7 Flash, sport i pogoda. Zostańcie z nami. Budzimy się.
1: Nie zaśpicie. Reklama.
3: Lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit. Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Jest siódma, jest Flash w RMF Max, czyli garść najświeższych sprawdzonych informacji w skrócie. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. I sygnał z dróg na otwarcie Flesza o 7. Krajowa 12 może się korkować w pobliżu Pleszewa. W Wielkopolsce bus zderzył się z ciężarówką. Policja wprowadziła objazdy dla jadących od strony Jarocina na rondzie Mikołajczyka Krajową 11, a dla jadących od strony Kalisza do tej samej drogi krajowej ulicą Wschodnią. Tymczasem strażacy sprzątają po wieczornych i nocnych burzach w kraju. Odnotowano łącznie ponad 350 interwencji. Najwięcej na Mazowszu oraz w województwie kujawsko-pomorskim. W Warszawie wiatr powalił ponad 20 drzew i na Mazowszu o poranku bez prądu jest około 9 tysięcy odbiorców.
2: Dostawy energii w tej chwili są wstrzymane m.in. w rejonie Ciechanowa, Mławy, Płocka i Pułtuska. W większości tych miejsc według dostawców energii jeszcze przed południem te awarie powinny zostać usunięte. Dzisiaj w pogodzie już powinno być zdecydowanie spokojniej. Przed nami krótka przerwa od upału, krótka, bo upał ma wrócić w piątek w południowej Polsce.
1: Tyle. Michał Dobrołowicz. Nie żyje co najmniej 111 osób, 87 zostało rannych. Zawaliło się ponad 60 budynków. To bilans wczorajszego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Swoją pomoc zaoferowały Stany Zjednoczone. Mają przekazać 15,5 miliona dolarów wsparcia na tymczasowe schronienie, żywność i ocenę skutków katastrofy. Akcja ratunkowa wciąż trwa. Wracamy do Polski. Ogólnokrajowy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu coraz bliżej. Jest ponadpolityczna zgoda na ustawowe wprowadzenie prohibicji. Sejm od niemal roku pracuje nad przepisami w tej sprawie.
3: Projekty przeszły już drugie czytanie, więc jeśli kluby sejmowe nie zgłoszą do nich poprawek, wówczas ustawy mogą zostać przyjęte już jesienią. Oprócz nocnej prohibicji jest także zgoda w koalicji na wprowadzenie zakazu reklamy i promocji alkoholu, także wszelkiego rodzaju tak zwanych napojów 0%. Sejm opuści jedna połączona ustawa, pod którą znajdzie się podpis prezydenta.
1: Tyle Kasper Wróblewski, a teraz czas już na informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami. Drodzy Państwo, mamy to! Srebro w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy wywalczyła Ewa Swoboda w Birmingham. Polka poradziła sobie rewelacyjnie. W finale biegu na 100 metrów dała się wyprzedzić tylko Brytyjce Amy Hunt.
4: Wiedziałam, że będzie medal. Byłam niepewna, tylko byłam przekonana, że po prostu sobie poradzę.
1: Anita Włodarczyk i Aleksandra Śmiech w finale rzutu młotem. Konrad Bukowiecki zajął 7 miejsce w finale konkursu kulomiotów. A na kortach świetny występ Igi Świątek. Nasza tenisistka wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1. No i melduje się w półfinale turnieju WTA 1000 w Toronto. Upał zrobił sobie krótką przerwę techniczną, ale spokojnie, on wróci i to już niebawem, bo w piątek znów w okolice 30, ale dziś jeszcze jest czym oddychać. 19 stopni w Suwałkach, w Gdańsku, w Sopocie i w Gdyni 20. Jeśli chodzi o Warszawę, to 23 kreski, 25 zobaczymy w Katowicach, 26 Rzeszów, Kraków. To jest najwyższa wartość na dziś. I na południu kraju będzie najwięcej słońca, na północy może trochę popadać.
0: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
5: 4 minuty po godzinie 7, to jest Wstawaj, nie udawaj i od razu przechodzimy do tematu upałów, bo dobrze, że ich nie ma. Ja tyle chciałem
6: upały
5: powiedzieć. Dziękuję bardzo.
6: Dzisiaj to jest bardzo dobra informacja.
5: Tylko, że trzeba uważać na pranie, bo jeżeli wystawiacie pranie, to może nie wyschnąć dzisiaj.
6: No nie przesadzajmy. Porozmawiajmy o tym. Założysz się, że nie wyschnie?
5: Czyli wyschnie?
6: Wyschnie.
5: Kurczę, no.
6: Dzień dobry.
5: Buongiorno, chciałem powiedzieć. Filip Kliber,
6: Karola Kowalska,
5: Piotrek Świderski. Siema.

0: Takich muzycznych przyjemności o poranku mamy dla was zdecydowanie więcej. 9 minut po 7, tu RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: A tymczasem, słuchajcie, Olga Tokarczuk znalazła się na bardzo prestiżowej liście. Już jakiej, nie tylko nagrodzonych Noblem teraz, ale na liście 50 dzieł wszechczasów, takiego nowego kanonu literatury, książek, które trzeba przeczytać. Taka lista została opublikowana przez jeden z brytyjskich dzienników, także jest sukces.
4: No i wszystko jasne w takim razie, czemu w Polsce czytelnictwo leży. Wszyscy, którzy czytają, wyjechali na wyspy.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: No co robisz, jak lecisz samolotem? No wiadomo, że czytasz, nie?
4: Tak, i to zawsze czytasz Olgę Tokarczuk. 10 po 7 Dawid Podsiadło. Jego też słucham, jak jadę w pociągu, w samolocie, w samochodzie. Wy też posłuchajcie.

0: Tak właśnie brzmi wasze śniadanie. I tak brzmi śniadanie z RMF Max. Alok, Jennifer Lopez i Everything's Fine na 19 minut po godzinie 7. A ci, którzy idą do sklepu, to wiadomo, że co, że pójdą wkurzeni.
1: No właśnie, czasami jesteśmy wkurzeni, jak mamy się wybrać na jakieś grubsze zakupy. Ale okazuje się, że to nie ceny, to nie jest główny powód tego wkurzenia.
0: No właśnie.
1: Badania pokazują, że ponad 30% robiących zakupy najbardziej wkurza się na palety między alejkami.
2: No, nie. No, no coś
1: takiego, no.
2: No, czyli co? Uwaga. Wysoki Litku, szanowna Biedro, wnioskuje o depaletyzację marketów. Max.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
4: Reklama.
5: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
6: Zgarniasz
7: 15 tysięcy złotych!
8: Ja nie mogę!
5: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Marian, o czym myślisz?
14: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
13: O mega okazjach w Media Expert.
14: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.

0: Dajemy wam wszystko, co najlepsze o poranku w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
0: I w pół do ósmej na zegarach.
3: I przy okazji wakacje z wojskiem. No może to nie brzmi jak all inclusive w Turcji albo no na nie. Złotych Piaskach w Bułgarii, ale można spędzić tak miesiąc i jeszcze to przy okazji nie zapłacić, ale zarobić. I

0: prawie 6 tysięcy, nie?
1: Wow. Naprawdę?
0: Serio, tak. Nieźle. Okazuje się, że wojsko przez 27 dni organizuje takie fajne mega szkolenie praktyczne, a jak się okazuje, chętnych nie brakuje, szczególnie licealistów, którzy dopiero co skończyli maturę.
2: Ja mogę się pochwalić, że skończyłem już część teoretyczną tego kursu.
0: O, no.
2: Grając z ziomkami w CS-a.
3: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
1: To chyba jak większość. Pora teraz na praktykę. Nie, no śmiało, słuchajcie, w wakacje to kiedyś się dorabiało, nie wiem, na sprzedaży malin. Dzisiaj można sobie
2: do wojska iść.
1: Formą CS-a dorobić.
0: Po co butelki zbierać? Można iść do wojska.

0: Od samego rana lecimy, nie śpimy, wariaty. To Lumix i Self Aware we Wstawaj, nie udawaj. Jest 7:38, a wy słuchacie oczywiście RMF Max.
1: A jeśli myślicie, że łatwo zaklepać nocleg nad Bałtykiem, to kochani, nic bardziej mylnego. Okazuje się, że Bałtyk przeżywa niesamowity napływ turystów i hotele mają wyższe niż w tamtym roku wskaźniki, a obłożenie w hotelach to ponad 90%.
2: No, na pewno. Jak tu czas, jaki tu tłum, ale ja się wcale nie dziwię, słuchajcie. No bo jak już się chłodzić w te upały, no to co, no wiadomo, że Bałtyk idealny.
0: To chyba, że staniecie blisko siebie wszyscy razem, to wtedy będzie cieplej.

0: Na podwórku.
1: Na imprezę.
2: Na koncert.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: Rewelacyjna Dua Lipa i jej Be The One na 11 minut do godziny 8 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: Uwielbiam te wszystkie seriale, te wszystkie filmy o liceach, o uniwersytetach
4: amerykańskich.
3: W Ameryce.
0: High school.
3: No, okazuje się, że to jest życie takie rzeczywiste. Nathan Thomas z USA został najmłodszym profesorem w historii.
4: Okay.
3: Skończył 18 lat. Studia zaczął, jak miał 10 lat. Wow. Potem zrobił licencjat i magistra z inżynierii elektrycznej. W ogóle z wyróżnieniem.
4: Co to za historia?
3: Kosmos w ogóle.
0: To my sobie składaliśmy w klocki, a on już miał doktorat.
3: Tak było.
4: A może po prostu ktoś nas za wcześnie, za późno posłał do...
3: tak było, do szkoły.
4: Do szkoły, no.
3: Tak jest,
4: może
3: tak
4: też byśmy geniuszami, może tego się nie udało nam u nas odkryć. No to pytanie, słuchajcie, bo on ma 18 lat, jak został profesorem, miał 18 lat, jak został profesorem. Pytanie, co wy mieliście, co mieliście do roboty, jak mieliście 18 lat?
0: Co robiliście? Mieliście w głowie?
3: Nagrajcie nam głosówkę na Messengera RMF Max. Co mieliście w głowie, jak mieliście 18 lat?
0: Piękne czasy.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max. To jest nowość RMF Max.

0: Do kanapki o poranku najlepiej. Ajman i RMF Max 5 minut przed 8.
1: A teraz pytanie, co mieliście w głowie, jak mieliście 18 lat? Paulina?
2: Intelektu nie brakowało, ale i głupotą się cieszyło.
3: Oj tak.
1: Tak było. 5 do 8. Max.
4: Jo, jak miałem 18 lat, to jeszcze nawet, że gowy nie miał, żeby coś w niej mieć. Dopiero po 18 mi wyrosła.
0: To co, to była jaka mleczna głowa, tak?
1: Głowa mleczna, no. A niektórzy czekają do 30. Reklama. W Eurola wszystko cię stać.
5: Eurorama ty masz, kupuj. Lodówka Amika, 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
1: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
2: To Lego Pikachu!
1: Nie.
3: Ha? Jak to?
1: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: I po reklamie.

0: Zerkamy na zegary, jest 8 w RMF Max, oznacza to Flash Sport i pogoda Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie i zapraszam. A zaczynamy od porannych utrudnień w kursowaniu składów kolei mazowieckich na linii Kutno-Sierpcy. To jest w pokłosie nocnych burz w okolicy Płocka. Trwa usuwanie awarii energetycznej. Część pociągów notuje poślizg. Między Płockiem a Sierpcem niektóre składy zostały odwołane. Pracownicy szpitali nauczą się samoobrony. Komenda Główna Policji i Ministerstwo Zdrowia mają organizować ogólnopolskie szkolenia. To jest reakcja na przypadki agresji wobec medyków.
1: Na początek kurs samoobrony ma ruszyć w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Właśnie tam w czerwcu 19-latek ranił nożem pielęgniarkę, lekarza i dwie pacjentki. Takie szkolenia przeszli już ratownicy medyczni. Teraz czas na kolejnych medyków, którzy będą chętni w całej Polsce.
0: Tyle Michał Dobrołowicz. A teraz zerkamy w najnowszy sondaż pracowni Opinia 24. No i czytamy, że prawie 60% ankietowanych uważa walkę rządu z drożyzną na stacjach paliw za nieskuteczną. A wśród niezadowolonych dominują mężczyźni od 25 do 29 lat.
2: Aż 70% z nich twierdzi, że rząd nie radzi sobie z wysokimi stawkami za paliwa. Inaczej sytuację widzą osoby powyżej 60 roku życia. Tam krytyczny jest dopiero co trzeci głos. Krytycznie o sytuacji przy dystrybutorach wypowiada się 83% wyborców Prawa i Sprawiedliwości i aż 92% Konfederacji.
0: Jak dodaje Igor Skrzypek, wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej tylko co trzeci uważa, że rząd nie radzi sobie z cenami. Zwiększono siły służb porządkowych, wprowadzono ograniczenia w transporcie i wstępie do parków narodowych. Hiszpania niezwykle poważnie podchodzi do tematu jutrzejszego zaćmienia słońca. Będzie ono widoczne wieczorem tuż przed zachodem około godziny 19.30. Dla chętnych obserwatorów przygotowano 400 punktów, a hiszpańskie Ministerstwo Finansów szacuje, że specjalnie na obserwację zaćmienia przyjedzie do kraju około 460 tysięcy zagranicznych turystów. U nas jutro wieczorem będzie można oglądać częściowe zaćmienie słońca. Przeżyjmy to raz jeszcze. Ewa Swoboda, srebrną medalistką lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Słyszę, Polkę wyprzedziła Brytyjka Amy Hunt. Swoboda drugi raz z rzędu została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów. A na kortach dobry mecz ma za sobą nasza tenisistka.
3: Iga Świątek!
0: Iga Świątek zwyciężyła z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Toronto. A dziś do treningów po krótkiej przerwie wracają nasi siatkarze. Zwycięzcy Ligi Narodów mają się teraz skupić na przygotowaniach do wrześniowych Mistrzostw Europy. Polecamy dziś skorzystać z chwilowej przerwy od upałów, bo ten ukrop wróci to już niebawem w piątek znów okolice 30, ale dziś okolice 19 kreski w Suwałkach, 20 stopni nad morzem zobaczymy, 21 w Gorzowie Wielkopolskim, w Poznaniu 22 kreski, 25 to Katowice, Kraków, Rzeszów po 26 stopni. Można pozwiedzać w końcu, oddychać, porobić coś na świeżym powietrzu, aktywności jak najbardziej wchodzą w grę. Może popadać jedynie na północy i na północnym wschodzie, poza tym słonecznie.
4: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
5: Hity na maksa. 3 minuty po godzinie 8. Nie chcemy wam nic pożyczyć, ale chcemy wam życzyć.
6: Czego?
5: Chcemy wam życzyć chłodu przede wszystkim.
6: A to nie chłód będzie z wami, słuchajcie.
5: Jest, dzisiaj się przyda. Buongiorno, Filip Kliber.
6: Bonjour, Karola Kowalska.
7: Piotrek Świderski, siemaneczko.
5: Powiedz w jakimś innym języku.
7: Yo, yo.
5: Okej, okay, to ja dam daj. Shakira w RMF Max.

0: dla wszystkich wtorkowych bohaterów, ale So Heroes na 9 minut po godzinie 8 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: Mam nadzieję, że Ferdek kiepski słucha Wstawaj, nie udawaj, bo Eurostat sprawdził, jak wygląda bezrobocie w Unii Europejskiej i generalnie w strefie euro. No i Polska w ogóle jest bardzo mocno w europejskiej czołówce, jeżeli chodzi o bezrobocie.
4: A
3: właściwie jeżeli chodzi o robocie, bo naprawdę jest dobrze. U nas bezrobocie to jest jakieś 3,1%. Lepiej wypada tylko Bułgaria i Cypr, a najtrudniej o pracę jest z kolei w Finlandii i w Hiszpanii.
4: O, no to w końcu ma sens powiedzenie, że jak nie masz co robić, to sobie idź weź znajdź robotę, no.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Także w Europie pracy szuka się różnie, ale u nas coraz trudniej znaleźć wymówkę, żeby nie iść do roboty.
4: Nie, wam pracować nie każemy, są wakacje. Spokojnie.
3: Ubrania popijmy.

0: Dzielimy się tym, co uwielbiamy w RMF Max. Moving to the Sun i Jugel. 18 minut po godzinie 8 już.
1: Pięknie. Pięknie się robi, ponieważ piękne wyróżnienie dla najpiękniejszego Polaka rodaka. Robert Lewandowski.
2: Serce się raduje normalnie.
1: Robert Lewandowski został właśnie dodany do zakładki legendy na oficjalnej stronie FC Barcelony i to jest duże wyróżnienie, tylko teraz pozostaje pytanie, co dostanie, a właściwie jak zostanie doceniony za grę w kadrze polskiej.
2: Pewnie co najwyżej zapas z kabanosów na miesiąc.
0: Kabanosy z daktyli, tak żeby Ani też smakowały.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
7: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play.
14: I po reklamie.

0: 7.30! Eminem, Rihanna, The Monster w RMF Max. Uwielbiam o poranku.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: Zrób mi teraz takie wprowadzenie.
0: Takie...
4: Co Polacy jedzą w pracy? To jest pytanie na poranek w RMF Max o 8:30. No bardzo proszę, pytanie na śniadanie, odsłona dzisiejsza, wtorkowa. Kogo dzisiaj tutaj mamy?
0: Dzisiaj jest z nami Piotr Kupicha, więc pytanie od razu.
5: No to Piotr, słuchaj, masz dwie rzeczy do położenia na kanapkę. Sałatę i majonez. Co wybierasz?
6: Wiesz co, zrozumiałem, watę czy majonez?
0: Sałatę.
6: No to wybieram watę cukrową.
0: Watę cukrową.
6: Nie, to wybieram, wiesz co, czy mam sałatę czy majonez. Wybieram sałatę.
0: Ale to, że jesteś taki fit, jesteś taki zdrowy, czy po prostu nie lubisz majonezu tego z Kielc?
6: Nie, wiesz co, majonez jest dla mnie przyswajalny, ale może odrobinę na hamburgerze.
4: Aha.
6: A jeśli chodzi o śniadanie, to nawet może być pół bułki z sieciówki, bo bardzo lubię.
4: Ja muszę wrócić do majonezu, bo mówisz, że tylko w burgerze jesteś w stanie znieść
6: no,
4: majonez.
6: No trochę.
4: To powiedz mi, co z sałatką jarzynową na święta?
0: O matko.
6: Pół łyżeczki.
0: Człowiek pół, wiadomo.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: I 8:30. Prawie. Bo 8:32.

0: Dużo energii wam wysyłamy w bangerach, jakie mamy dla was w RMF Max. To Fire Fire, a na zegarze 8:39, więc czas na wasz ulubiony serial.
1: Pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: W naszych kapsułach w końcu przyszedł czas na głębokie rozmowy o życiu, śmierci i przyrodzie. Sandy i Benjamin Benji sięgają w głąb gleby.
3: Ej, Benji, a ty byś mnie kochał, jakbym zamieniła się w robaka?
4: No robaczku, no przestań.
3: Ej, a teraz cię tak zapytam, co ty myślisz o śmierci, Benji?
4: Ale że co, że ja śmierdzę? Przecież moja była kobieta, kupiła mi kulkę na 72 godziny, to jeszcze do jutra mnie poczyma, tak? Ale czy tak, czy nie? Ale poczyma mnie?
3: Ale ty, co, jaką kulką? Co to ty jesteś, żuk?
5: Reklama. Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są...

0: pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Czy chcielibyście, aby wasze dziecko mówiło po angielsku jak native speaker? Uczyło się w międzynarodowym środowisku zgodnie z brytyjskim programem nauczania? Teraz to możliwe również w Rzeszowie. IPS International School otwiera międzynarodowe przedszkole i szkołę podstawową. To już 15 lat doświadczenia w edukacji międzynarodowej w Polsce. Dołącz do społeczności, która przygotowuje dzieci do sukcesu na całym świecie. Dowiedz się więcej na www.ipschool.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
6: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.

0: kochanka.
1: Jak ognisko na działce.
0: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: Krosno 97,6 FM.

0: Tak przyjemnie na 10 minut przed godziną 9, bo ja somber, my body isn't ready w RMF Max.
1: Świderski i Karola.
2: My wiemy, że jest wtorek, ale my już zaglądamy do kalendarza, co się będzie działo jutro, i wam też polecamy zaznaczyć sobie te daty na czerwono, bo już jutro na niebie do zobaczenia przede wszystkim rój Perseidu, spadające gwiazdy, będą, więc można pomyśleć życzenie, i przy okazji zaćmienie słońca. I to będzie zaćmienie słońca, które będzie w Polsce częściowe, między godziną 19.10 a 19.20, no chyba, że jedziecie do Hiszpanii albo na Islandię, tam będzie całkowite zaćmienie słońca.
0: Full opcja, tak zwana.
2: All inclusive.
3: No w Polsce jest jeden problem, ktoś u nas nie opłacił subskrypcji premium i u nas nawet pełne zaćmienie widoczne jest, no tylko do połowy.

0: Kochasz czy nie kochasz? Sobel 4 do 9 w RMF Max.
1: No i teraz tak, słuchajcie, mam listę rzeczy tutaj do zrobienia i zrobimy wam zaraz flash i prognozę pogody w RMF Max o 9.
2: Max. Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl. Regulaminy.
6: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Eurola, wszystko cię stać. Eurorabat masz.
9: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: imprezę.
1: Na siebie.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
4: Minęła 9, słuchacie RMF Max Krosno. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam na flash. Ponad 670 razy interweniowali od wczoraj strażacy, którzy usuwają skutki burz i silnego wiatru. Najwięcej, ponad 400 interwencji, odnotowano na Mazowszu oraz w województwie kujawsko-pomorskim. Wyjazdy strażaków dotyczą przede wszystkim usuwania powalonych przez silny wiatr drzew. W północnej części Mazowsza o poranku bez prądu jest prawie 9 tysięcy odbiorców, przede wszystkim w rejonie Pułtuska, Płocka i Ciechanowa. W większości tych miejsc jeszcze przed południem te awarie powinny zostać usunięte. Dzisiaj w pogodzie powinno być zdecydowanie spokojnie. Przed nami przerwa od upału, który ma wrócić w piątek w południowej Polsce.
3: Słuchacie RMF Max Krosno.
4: Gmina Jedlicze sukcesywnie poprawia bezpieczeństwo na swoich drogach. Kilka miesięcy temu przy drodze krajowej numer 28 w Potoku uruchomiono fotoradar, który skutecznie zdyscyplinował kierowców do przestrzegania ograniczeń prędkości.
5: Różne tu były opinie, natomiast my stoimy na stanowisku, że po pierwsze radar tutaj spełnia swoją rolę. Nikt nie lubi płacić mandatów, ale ja się cieszę, że kierowcy zwalniają na tym odcinku, bo jest to taki newralgiczny fragment tej drogi. Tam były wypadki, w tym wypadki śmiertelne.
4: Powiedział RMF Max Wojciech Tomkiewicz, burmistrz Jedlicza. Latem na miejskich targowiskach ludzi jest sporo. Kieszonkowcy chętnie wybierają miejsca, gdzie łatwo mogą wmieszać się w tłum, więc w czasie shoppingu pamiętajcie, żeby dobrze schować portfel i telefon, a torebkę czy plecak zawsze miejcie na oku. Bądźcie też czujni podczas płatności bezgotówkowych, bo osoba stojąca obok nie poznała PIN-u waszej karty. Festiwal Kultur Pogranicza Karpackie Klimaty coraz bliżej. W programie m.in. koncerty, warsztaty czy wystawy, ale mieszkańcy regionu mogą też liczyć na lokalne specjały i rękodzieło. Impreza potrwa od 21 do 23 sierpnia, a więcej informacji znajdziecie na stronie rckp.krosno.pl.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Dzisiaj słupki rtęci będą oscylować wysoko powyżej zera i nacieszymy się promieniami słońca, a to nastraja optymistycznie. Warto dziś spędzić trochę czasu na dworze i to najlepiej aktywnie. Termometry w Krośnie w najcieplejszym momencie dnia pokażą 26 na plusie. Nasze samopoczucie powinno być dobre, bo warunki biometeo są sprzyjające. Od rana delikatnie wieje z północnego zachodu i co prawda chmur z czasem ma być więcej, ale po południu znikną z podkarpackiego nieba.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.
3: 4 minuty po godzinie 9. Moi drodzy, wstawaj, nie udawaj się, odmeldowuję. Dziękujemy.
4: Dziękujemy. Karola Kowalska.
5: Piotrek Świderski.
3: Pamiętajcie o środzie, rój Perseidów jutro.
4: I to no i zaśmienie słońca, rój, którego nie będzie widać.
3: Bajo.

0: To pasażer Alex Warren, Passenger, tak dokładnie, w RMF Max. Cześć, dzień dobry, Natalia Kawałek. Tym numerem startujemy lato na maksa w RMF Max. Mamy wtorkowe przedpołudnie. Przyznam szczerze, jeżeli chodzi o mój stan rzeczy i stan dnia, to pierwsza kawa jeszcze nie wypita, pierwsze śniadanie jeszcze nie zjedzone, ale spokojnie, to się wszystko ponadrabia i ten wtorek będzie dobry, nie tylko u mnie, ale przede wszystkim u was. Chodzi o to, żeby u was wszystko było dobrze. Ponarzucam was trochę na mapy tego, co się dzieje na świecie. Wszystkie istotne informacje, które dzisiaj z rana mogły wam umknąć, usłyszycie oczywiście tutaj. RMF Max, polecam się do 13. Natalia Kawałek. Dzień dobry raz jeszcze. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
8: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: Jak najlepsze wspomnienia.
15: Jak buszowanie po lesie.
16: Jak spotkanie.

No i to jest prawdziwe wakacyjne granie, wakacyjne brzmienia. No lato na maksa tak się właśnie prezentuje. Alok Ziba, Portugal The Man, Dive into the Ocean w RMF Max. Jeżeli chodzi o nurkowanie, to można oczywiście w oceanie. Kto ma takie możliwości, temu bardzo zazdroszczę aktualnie. Ale można zanurkować też w dobrych informacjach, które wydarzyły się dzisiaj w nocy, nad ranem. No dzisiaj w każdym razie. A wygrana Igi Świątek to jest rzecz, o której musimy sobie tutaj powiedzieć. Iga Świątek, rozstawiona w Toronto z numerem 7, pokonała Rosjankę Dianę Schneider i to bez większego problemu. No rozpykała ją na tym korcie, naprawdę 6-2, 6-1 i pyk, pyk, awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 właśnie w Toronto. No i teraz czeka ją kolejny mecz, już ten półfinałowy z Ukrainką Eliną Świtoliną. No i co jest piękne, ten mecz już niebawem, nie musimy jakoś bardzo długo czekać, moi drodzy. Czwartek, o której godzinie? Obawiam się, że o bardzo wczesnej, ale to na pewno damy wam jeszcze cynk. W każdym razie, no dla Igi, wygrywającej Igi, z całą pewnością warto będzie wstać. A jak nie wstaniecie, to się też nie przejmujcie. W RMF Max usłyszycie wszystko z samego rana. Tymczasem rzeczy, które warto robić, to warto dać głośniej i posłuchać tego chłopaka, no zdolniacha. Dawid Podsiadło na błysk.

0: Yes, it's so sad. To Swedish House Mafia i Licky Leaf, RMF Max. Ale zero smutków, zero złości, kiedy 15 tysięcy złotych jest do wzięcia w całości w RMF Max, w zabawie Casa de Palma. Takie pieniądze na Was czekają, a sprawa jest prosta, tak jak zawsze. Na początek wystarczy SMS z hasłem Max, który ślecie pod numer 7327 za 3,69. I teraz uwaga, żeby te 15 tysięcy złotych trochę się do Was zbliżyło, tak we wtorkowe przedpołudnie, to przez 7 najbliższych minut każde Wasze zgłoszenie pomnożę razy 650. Jeżeli wyślecie SMS-a teraz, albo za minutę, za dwie, za trzy, razy 650 po prostu pomnożę każde Wasze zgłoszenie. I teraz uwaga, pomnożę jeszcze bardziej, razy kolejne dwa, jeżeli w Waszym numerze telefonu, z którego się zgłosicie, jest cyfra 1. Jedynka to jest nasz szczęśliwy numerek. No to uwaga, wysyłacie SMS-y z hasłem MAX na 7327. W ciągu 7 najbliższych minut każde Wasze zgłoszenie pomnożę razy 650. Jeżeli w numerze telefonu jest jedynka, to mnożę razy 1300. A najważniejsza liczba w tym wszystkim to 15 tysięcy, bo o takie pieniądze gracie. No to śmiało, SMS z hasłem MAX na 7327. MAX.
1: Reklama.
2: Wiesz co tak sumi? To Casa sumi i Palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
3: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składu.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
2: Lodówka Amika, 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: i 6 FM.
1: Dzisiaj słupki rtęci będą oscylować wysoko powyżej zera i nacieszymy się promieniami słońca, a to nastraja optymistycznie. Warto dziś spędzić trochę czasu na dworze i to najlepiej aktywnie. Termometry w Krośnie w najcieplejszym momencie dnia pokażą 26 na plusie. Nasze samopoczucie powinno być dobre, bo warunki biometeo są sprzyjające. Od rana delikatnie wieje z północnego zachodu i co prawda chmur z czasem ma być więcej, ale po południu znikną z podkarpackiego nieba.
0: RMF Max Krosno.

Za każdym razem, kiedy słyszę ten numer, to jestem pod takim samym wrażeniem, jaki oni klimat tutaj zbudowali. Jonathan, Livka i PZ. To obejmuje noce w RMF Max. A teraz, no, noce trochę też sobie obejmiemy, szczególnie jutro, bo jutro czeka nas trochę atrakcji. Jutro po 19:00 zaćmienie słońca w Polsce. No, u nas niestety nie całkowite, a częściowe, ale to i tak będzie całkiem niezła atrakcja i to jest atrakcja, na którą trzeba się odpowiednio przygotować, bo przez zwykłe okulary przeciwsłoneczne, czy tak gołym okiem, to tego nie zobaczycie. To trzeba mieć specjalne takie okulary do zaćmień, albo wiecie, jakieś takie maski do spawania, czy tam coś. Wiecie, o co chodzi, wiecie, jak to zorganizować. Dzisiaj jeszcze temat jest do ogarnięcia i przy okazji warto sobie ogarnąć, czy przypadkiem nie lepiej się gdzieś przejechać na to zaćmienie słońca. Bo tak patrzyłam na takie mapki i dla porównania, w Krakowie no jakieś takie 65% zaćmienia będzie widoczne, ale już w Katowicach pod 80% będzie podjeżdżało. Także być może taka wycieczka niedaleka warta jest przemyślenia. Warto sobie temat zgooglać. A jak będziecie googlać, to zwróćcie też uwagę na to, że cała strona internetowa wam się tak zaćmi. To jest bardzo fajny bajer. Ale właśnie, zaćmienie słońca to jedno. Później będziemy mieli jeszcze deszcz spadających gwiazd Perseidów właśnie z 12 na 13 sierpnia. Najpierw zaćmienie słońca, potem Perseidy. Ja nie wiem, kto nam tyle atrakcji wykupił naraz, ale to jest bardzo miłe. Chociaż jak sobie to tak kalkuluję, no to wiadomo, że w środę taniej wykupić niż w weekend. Ale tak czy siak, atrakcja sympatyczna.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Czy chcielibyście, aby Wasze dziecko mówiło po angielsku jak native speaker? Uczyło się w międzynarodowym środowisku zgodnie z brytyjskim programem nauczania? Teraz to możliwe również w Rzeszowie. IPS International School otwiera międzynarodowe przedszkole i szkołę podstawową. To już 15 lat doświadczenia w edukacji międzynarodowej w Polsce. Dołącz do społeczności, która przygotowuje dzieci do sukcesu na całym świecie. Dowiedz się więcej na www.ipschool.pl.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka sztuka mięsa megapaka Podudzie lub Udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
0: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Minęła 10, a to jest Flash w RMF Max Krosno. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Karta Dilo dla osób, u których podejrzewany jest nowotwór, od dzisiaj ma wersję elektroniczną. Rocznie w Polsce ma z niej skorzystać prawie 500 000 osób. A co da pacjentom ta karta?
2: Ma ułatwić leczenie w kilku miejscach. Po zmianie ma być łatwiej. Na to liczy Aleksandra Wilk z Fundacji To się leczy.
3: Karta Edilo będzie umożliwiała na przykład zamknięcie pewnego procesu u pacjenta jednym kliknięciem i rozpoczynamy go w następnym szpitalu.
2: Elektroniczna karta Edilo będzie wdrażana etapami. Podstawowym dokumentem już w całej Polsce ma być według planu od stycznia.
1: To był Michał Dobrołowicz.
0: Słuchacie RMF Max Krosno.
1: Na terenie powiatu sanockiego trwają wzmożone kontrole prowadzone przez Społeczną Straż Rybacką. Patrole regularnie pojawiają się nad akwenami, sprawdzając, czy wędkarze przestrzegają obowiązujących przepisów i regulaminów łowisk.
4: Tylko w pierwszych dniach miesiąca skontrolowano 75 osób, a podczas jednej z nocnych akcji sprawdzono aż 32 wędkarzy. Najczęstsze uchybienia dotyczą braku wpisu w rejestrach połowu, pozostawiania śmieci oraz nieprzestrzegania zasad obowiązujących nad wodą. Strażnicy zapowiadają, że kontrole będą prowadzone przez cały okres wakacyjny.
1: O czym informował Łukasz Zakrzewski. Już wkrótce ruszy podkarpacki czek turystyczny, dzięki któremu dorośli turyści będą mogli otrzymać 300 zł dofinansowania do co najmniej 2-tygodniowego pobytu w obiektach noclegowych uczestniczących w programie. Program ma wspierać turystykę w regionach przygranicznych i zachęcać do odwiedzania Podkarpacia. A teraz szybko zaglądamy do Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, które przygotowało bogatą ofertę wydarzeń, koncertów oraz zajęć dla dzieci i młodzieży.
5: Nie odpoczywamy w wakacje, kultura nie śpi, kultura czuwa i świetnie się bawi, a wraz z nią publiczność najmłodsza i starsza.
1: Mówiła Agnieszka Kaszczyszyn z Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Od rana na Podkarpaciu jest pogodnie i dzisiaj nacieszymy się słońcem, ale w pewnym momencie chmur nad Krosnem będzie sporo, jednak nie będzie padać. Tak prognozują specjaliści od pogody. Według meteorologów w Maxie słupki rtęci podskoczą do 26 kreski. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to powinno być dobrze. Pociśnienie jest wysokie, a biometr korzystny. Tak więc latte, cappuccino czy mocna czarna kawa raczej będzie zbędna. No chyba, że mrożona dla ochłody.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Będą i będzie ich naprawdę sporo. Uwierzcie, przygotowaliśmy taką mieszankę, dzięki której z jednej strony super się wypoczywa na urlopie, a z drugiej rewelacyjnie się pracuje. Ja wiem, to brzmi absurdalnie, że takie rzeczy nie są możliwe, a jednak... Max! Jest po 10:00, to jest Lato na Maxa i gramy w wakacyjne hity Topic i Becky G, Sorry Papi.

powiedzieć jedno. Nie warto dać się ponosić stereotypom i pierwszym skojarzeniom, bo no, jeżeli myślimy o muzykach austriackich, to do głowy raczej nie przychodzą ludzie, którzy robią taneczne hity, takie wiecie, lekkie, słoneczne, które grzeją w 2026, a tutaj nic bardziej mylnego. Lumix prosto z Austrii, nawet Austrię na Eurowizji kiedyś reprezentował, także proszę bardzo. Okej, ma jakieś tam włoskie korzenie jeszcze, ale jednak Austriak z krwi i kości. A teraz dziewczyna, która swego czasu robiła niesamowite zamieszanie. To były czasy, kiedy w MTV kojarzyło się wyłącznie z muzyką i teledyskami, a ona bardzo często tam gościła. No była absolutną gwiazdą. I teraz pojawia się też w RMF Max. Aaliyah, dajcie głośniej.

0: Ale Farben, René Miller w RMF Max, to Body Talk. A teraz też pogadajmy. Pogadajmy o pieniądzach. 15 tysięcy złotych to jest kasa, która cały czas na was czeka w naszej zabawie Casa de Palma. Wczoraj kasę wygrała Iwona.
1: Dziękuję, nie wierzę.
0: No właśnie, trochę jeszcze nie dowierza, ale się pozbiera na pewno i zaplanuje, na co wydać 500, bo właśnie 500 Iwona wygrała wczoraj, ale w naszej zabawie cały czas do zgarnięcia 15 tysięcy złotych. Co zrobić, żeby zgarnąć te pieniądze? Na początek SMS z hasłem MAX na 7327 za 3,69 albo na rmfmax.pl też zaglądać możecie, a czeka 15 tysięcy złotych, albo maszynka do popcornu, albo woda kokosowa, głośnik JBL, głośniki JBL Bar. Trochę bajerów uprzyjemniających wakacje znajduje się pod naszymi palmami, a więc śmiało SMS MAX 7327, 15 koła i inne fajne nagrody czekają.
2: Max! Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
3: Co? Ile?
2: Złotych! 15 tysięcy złotych!
4: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Euro na wszystko cię stać. Eurorabat masz.
7: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
6: He's psycho.
5: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
7: Hello?
5: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Mega

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.
2: Jak najlepsze wspomnienia.

Night i Ford over MF Max to Alabama Ten, ale jaka tam Alabama? Cała Europa patrzy teraz na Birmingham, bo to właśnie tam rozpoczęły się wczoraj lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. No i to jest piękne, prawdopodobnie to już wiecie, mamy już pierwszy srebrny medal, Ewa Swoboda oczywiście, no bo kto by inny, już nam ten pierwszy krążek załatwiła, ale spokojnie, jest szansa na to, że będzie tego jeszcze więcej, tym bardziej, że no dzisiaj na przykład będzie się trochę działo. I tak, w sesji porannej 11.33 mniej więcej skok wzwyż mężczyzn, później rzut dyskiem mężczyzn, 400 metrów przez płotki kobiet, mężczyźni na 100 metrów, 110 metrów mężczyźni przez płotki, rzut dyskiem jeszcze będzie, kobiety na 800 metrów, 400 metrów mężczyźni przez płotki skakać będą i w tych wszystkich kategoriach startować będą Polacy. Więc już od 11.33 ja polecam mieć gdzieś tam internet odpalony albo telewizor gdzieś tam na boku, transmisję, żeby wiedzieć, co się dzieje. Inaczej, my wam powiemy, jak się coś wydarzy, ale jeżeli emocji wam w pracy brakuje, chcecie na czymś oko zawiesić, no to na naszych sportowcach. Przypominam, 11.33 rusza sesja poranna. Aha.

0: 99 za sztukę lub opakowanie, a zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel, tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
3: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji.
5: Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
12: I po reklamie.
13: Jak leżenie nad rzeką.
14: Jak prawdziwy spontan.
13: Jak pierwsza godzina urlopu.

0: Od rana na Podkarpaciu jest pogodnie i dzisiaj nacieszymy się słońcem, ale w pewnym momencie chmur nad Krosnem będzie sporo, jednak nie będzie padać. Tak prognozują specjaliści od pogody. Według meteorologów w Maxie słupki rtęci podskoczą do 26 kreski. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to powinno być dobrze. Pociśnienie jest wysokie, a biometr korzystny. Tak więc latte, cappuccino czy mocna czarna kawa raczej będzie zbędna. No chyba, że mrożona dla ochłody.
1: RMF Max.
2: RMF Max Krosno.

Noro i Gigi D'Agostino, to jest taka energia, taka moc, wiecie, nie za bardzo, nie za szybko, tak w sam raz, in my mind, w RMF Max. Ale właśnie, ten numer i to, co się dzieje trochę u nas w radiowej kuchni, natchnęło mnie, żeby was o coś zapytać, bo zdradzę wam taki sekret. Mamy w radiowej kuchni ekspres z wyświetlaczem informującym o tym, jaki jest postęp, jeżeli chodzi o robienie kawy. I tak zaobserwowaliśmy ostatnio, że nasz ekspres, no średnio to mu się chce robić generalnie, bo jak zazwyczaj, jak od momentu rozpoczęcia do zakończenia kawy, no wiadomo, do 100% rósł ten poziom zaawansowania, przygotowania napoju. Tak w tym momencie dojeżdża do 75%, jak jest 75%, to on mówi, gotowe, więcej parzyć nie będę. I ja się teraz zastanawiam, czy może macie podobnie, że to jest taki moment roku, taki moment tygodnia, że wy na określony procent tylko dojeżdżacie, a później to już niech się dzieje, co chce. Dlatego bardzo was proszę o głosówki. Messenger RMF Max, tutaj nagrywacie głosówki i dajcie znać, na ile procent i co wam się chce robić. To może być o pracy, może być o urlopie, może być o czymkolwiek. Na ile procent i co wam się chce? Głosówki RMF Max przyjmujemy na Messengerze, a w zamian nasze gadżety czekają.

0: Reklama.
1: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Kart Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: I po reklamie.
12: Jak długi dzień pełen słońca.
13: Jak impreza na plaży.
14: Jak noc w namiocie.
15: Tak brzmi lato na maksa.
16: RMF Max. Krosno 97,6 FM.
17: Minęła 11, a to jest Flash w RMF Max Krosno. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Prokuratura odrzuciła wniosek Marcina Romanowskiego o uchylenie tymczasowego aresztowania. Obrona polityka PiS chciała umorzenia części postawionych mu zarzutów, a także anulowania decyzji o areszcie.
18: Jak podała prokuratura, środek zapobiegawczy stosuje się w sprawie, a nie osobno do każdego zarzutu. W ocenie śledczych wciąż są powody dla stosowania aresztu wobec ściganego. Jest duże prawdopodobieństwo popełnienia przez niego przestępstw. Dodatkowo wciąż jest obawa, że będzie mataczył, grozi mu wysoka kara, ale przede wszystkim od półtora roku Romanowski ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą.
17: Tyle Krzysztof Zasada.
19: Słuchacie RMF Max Krosno.
17: W miejscowości Machnówka w powiecie krośnieńskim doszło do pożaru łąki o powierzchni około 30 arów. Ciężko poparzony mężczyzna, u którego stwierdzono obrażenia kończyn, tułowia i twarzy, trafił do szpitala, a okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Są kolejne kroki w sprawie przywrócenia do działania krytej pływalni w Krośnie, która została uszkodzona podczas marcowego pożaru. Miasto szuka wykonawcy remontu obiektu, a prace mają objąć zarówno naprawę zniszczonych elementów budynku, jak i odtworzenie instalacji niezbędnych do funkcjonowania pływalni. A więcej na ten temat powie nasz reporter.
20: Do wykonania są m.in. remont dachu, elewacji ścian i posadzek, a także naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej oraz elektrycznej. Termin składania ofert wyznaczono na 20 sierpnia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, remont zakończy się w listopadzie, a mieszkańcy będą mogli ponownie korzystać z obiektu.
17: O czym informował Łukasz Zakrzewski. 7 milionów złotych to dużo pieniędzy, a właśnie tyle będzie kosztować modernizacja poradni szpitala specjalistycznego w Jaśle. W planach jest m.in. wymiana dachu, okien i drzwi. Budynek zyska też instalację fotowoltaiczną oraz odgromową i zostanie docieplony. I tą informacją kończymy Flash, kolejny za godzinę, a już za chwilę spojrzymy w niebo, no i sprawdzimy, co nas czeka w pogodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
17: Dzisiaj must have to ciemne okulary, bo mimo, że przez jakiś czas chmur nad Krosnem będzie sporo, to jednak przez większość dnia ma być słonecznie. Warto to wykorzystać i spędzić czas na dworze, na przykład na spacerze albo rowerowej przejażdżce. Słupki rtęci dojechały do 23 kreski, a w maksie spodziewamy się 26 stopni Celsjusza. Do końca dnia będzie towarzyszył nam delikatny północno-zachodni wiatr, a chmury powinny dopisywać, bo warunki biometeo są sprzyjające.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Siemano, dzień dobry, po godzinie 11:00 mamy 11 dzień sierpnia, dzień konserwatora zabytków. Wiecie, tak sobie teraz myślę jeszcze cały czas o tym ekspresie do kawy u nas w radiu. No jego do takiego konserwatora to by trzeba było wysłać. Tematem ekspresu do kawy, a przy okazji też głosówkami, które na Messengera RMF Max podesłaliście, będziemy się zajmować już niebawem. Wcześniej kilka innych tematów do obgadania, no i kilka numerów dobrych do zagrania. Dub Dogs, How Dub.

0: Jedno z największych zaskoczeń w tym roku, że Alan Walker za ten numer się weźmie i jeszcze Ava Max do kompletu Fate w RMF Max. Ale teraz zmienimy nieco melodię, zmienimy trochę klimat, pomyślimy o rzeczach przyjemnych, o tym, co można zrobić za 15 tysięcy złotych. I to jest zadanie dla Was. Co zrobilibyście z 15 tysiącami, które czekają w naszej zabawie Casa de Palma? Ja na siebie biorę zupełnie inne zadanie. Biorę zadanie, że pomnożę każde Wasze zgłoszenie, które teraz zostanie do nas przesłane. Zgłoszenia przyjmujemy na rmfmax.pl i tylko teraz mam dla Was taki bonus, że każde zgłoszenie pomnożę razy 570. Nie będzie to trwało cały dzień, tylko parę minut, dlatego nie ma co czekać. Warto to zrobić tu i teraz. Zaglądacie na rmfmax.pl i wchodzicie do zabawy o 15 tysięcy złotych. I tylko teraz, tylko na rmfmax.pl każde Wasze zgłoszenie pomnożę razy 570. Nie czekaj, pospiesz się, zaglądaj na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: ING, to twój asystent który? Podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
7: I po reklamie.
8: Należaku!
9: Całą paczką!
8: Na luzie!

Duet, który wiem, że wam prędko się nie znudzi, cały czas wam się podoba, ale na wszelki wypadek myślę, że jakby nagrali kolejny hit właśnie w takim składzie, to też byśmy nie narzekali. Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz w RMF Max, to jest Lato na Maxa. Ja się dzisiaj z wami podzieliłam tym, co wyczynia nasz radiowy ekspres do kawy, że on nie robi kawy na 100%, tylko bez ogródek wyświetla się Lato na Maxa. Ja się dzisiaj z wami podzieliłam tym, co wyczynia nasz radiowy ekspres do kawy, że on nie robi kawy na 100%, tylko bez ogródek wyświetla się

0: Another E54 Ultra w RMF Max. To jest właśnie ten typ bangera, którego potrzebujemy wakacyjną porą i jeszcze przed południem. Talk to you. A my sprawdzamy cały czas, jakie macie podejście. Czy wyciskacie życie na maksa, czy jednak z tymi procentami to tak ostrożnie do życia podchodzicie. Proszę bardzo, kolejny przykład.
1: Ja jestem gotowy na 100% i mam chęć, aby leżeć do góry brzuchem.
0: Polecam styl życia Damiana. Czy pogoda dopasuje się do leżenia do góry brzuchem? To za moment sprawdzamy. Najnowsza prognoza już za parę chwil. Zostańcie. RMF Max.
2: Reklama. Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
15: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
14: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Dzisiaj must have to ciemne okulary, bo mimo, że przez jakiś czas chmur nad Krosnem będzie sporo, to jednak przez większość dnia ma być słonecznie. Warto to wykorzystać i spędzić czas na dworze, na przykład na spacerze albo rowerowej przejażdżce. Słupki rtęci dojechały do 23 kreski, a w maksie spodziewamy się 26 stopni Celsjusza. Do końca dnia będzie towarzyszył nam delikatny północno-zachodni wiatr, a chmury powinny dopisywać, bo warunki biometeo są sprzyjające.

I to są magicy z teleportem pod pachą. Fukaj i Vito Bambino pojawiają się wtedy, kiedy człowiek ma ochotę się przenieść w jakieś inne, przyjemniejsze miejsce. Zabiorę cię tam w RMF Max, to jest lato na maksa. A jak lato, no to muszą być jakieś letnie, wakacyjne atrakcje. Latem też trochę łatwiej i przyjemniej się podróżuje, dlatego ja was namawiam z całych sił, żebyście się wybrali na Czantorię, bo tam letnie kino plenerowe organizowane jest przez całe wakacje. I teraz uwaga, mamy dla was bilety, które uprawniają do wjazdu kolejką właśnie na Czantorię. Możecie zaglądać na rmfmax.pl właśnie po te bilety, ale samo kino plenerowe jest w 100% darmowe. Kino bezpłatne, bezpłatne leżaki. Na miejscu są też napoje, jest jedzenie, nie trzeba nic rezerwować, po prostu przyjechać i się dobrze bawić. W sierpniu po 20 kino się wyświetla, najbliższy seans 14 sierpnia i z tego co widzę, to w repertuarze jest La La Land, więc pięknie to w tych okolicznościach przyrody będzie wyglądało. Zaglądajcie na rmfmax.pl, tutaj wjazd na Czantorię możecie zgarnąć, a samo kino, przypominam, bez biletów. RMF Max.

0: out of love. Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Na zegarach 12, czyli czas na flash w RMF Max Krosno. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Polska otrzymała kolejną pulę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Zielone światło dała Komisja Europejska. Chodzi o prawie 8 miliardów euro. Na co pójdzie ta kasa?
2: Ponad 500 polskich nauczycieli otrzymało bony na zakup laptopów o wartości 2500 zł, a szkoły dostały ponad 16500 laptopów i tabletów. Za pieniądze z tej transzy KPO kupiono też 88 tramwajów dla Wrocławia, Poznania i Krakowa.
1: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginą.
0: Słuchacie RMF Max Krosno.
1: Mniej zdarzeń drogowych na Krajowej 28 w Potoku. To efekt uruchomienia tam fotoradaru. Gmina Jedlicze wciąż inwestuje, aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców tej miejscowości i regionu.
3: Na początku tej kadencji zdecydowaliśmy tutaj wspólnie z Radą Miejską, że przejmiemy zadanie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wybudujemy oświetlenie. Jesteśmy już na ukończeniu, tak za niedługo, może do miesiąca czasu, to oświetlenie już będzie funkcjonowało.
1: Mówił Wojciech Tomkiewicz, burmistrz Jedlicza. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Wakacje trwają. To oznacza większy ruch na drogach regionu, a co za tym idzie, wzmożone kontrole policjantów. Mundurowi biorą pod lupę stan techniczny samochodów, ale sprawdzają też, czy podróżni mają zapięte pasy bezpieczeństwa oraz czy dzieci przewożone są w fotelikach. Policjanci apelują o rozwagę za kółkiem i przestrzeganie przepisów. Lato wciąż trwa, a pogoda dopisuje. Jeżeli spędzacie czas nad wodą, pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa.
4: Jeżeli chcemy korzystać z wody, to korzystamy z kąpielisk, czyli z obszarów chronionych przez ratowników. Jeżeli korzystamy ze sprzętu pływającego, z rowerków, z kajaków czy z łódek wiosłowych, pamiętajmy zawsze, żeby założyć kapoki.
1: Mówił Jacek Ukleja, ratownik bieszczadzkiego WOPR-u.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Według meteorologów dziś nacieszymy się ładną pogodą, a to napawa optymizmem. Cały czas wieje delikatnie z północnego zachodu, co pozytywnie wpływa na jakość powietrza, a nasze samopoczucie powinno być dobre, bo warunki biometeo są sprzyjające. Pogoda dopisuje, więc warto to wykorzystać i spędzić trochę czasu na dworze. Termometry w Krośnie pokazują 24 na plusie, a w maksie spodziewamy się 26 stopni Celsjusza. Co prawda chmur nad regionem trochę jest i ma być ich więcej, ale późnym popołudniem opuszczą niebo.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: RMF Max.
6: No nie możemy zwolnić tempa. Nie teraz, nie tuż po godzinie 12. Otwieramy popołudnie, nie tylko w RMF Max, ale w naszej strefie czasowej. Po prostu siema. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, a to oczywiście RMF Max, lato na maksa, a jak lato, to muszą być wakacyjne hity, Shimza, Fire, Fire.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Alex Warren, jego Passenger. No, pasażerowie w nadchodzący weekend nie będą mieli lekko, mają wrócić upały nawet ponad 35 stopni.
1: Ale mamy za to super patent na to, co zrobić, żeby w domu w trakcie upałów było cały czas fresh. Zostańcie z RMF Max, najpierw prognoza pogody, a potem zdradzamy wszystko.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: i po reklamie.
1: Po swojemu.
2: Na spontanie.
1: Na luzie.
3: Zawsze na maksa. A to na maksa.
4: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: Dzisiaj przez większość dnia będzie słonecznie i co prawda trochę chmur krąży nad regionem, ale opadów się nie spodziewamy, a wieczorem niebo nad Krosnem będzie czyste. Humory powinny dopisywać, bo ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, tak więc jeżeli ktoś potrzebuje kawy, no to pewnie mrożonej, bo dziś będzie bardzo ciepło. Słupki rtęci w maksie pokażą 26 stopni Celsjusza. Wciąż towarzyszą nam też delikatne podmuchy wiatru, co pozytywnie wpływa na jakość powietrza.
1: RMF Max.
2: RMF Max Krosno.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: najświeższe hity zawsze macie w RMF Max, to Teddy Swims. A co zrobić w domu, żeby świeżutkie powietrze było nawet w upalne dni w końcu? To już w ten weekend.
1: Jeżeli mają przyjść do was goście, to uwaga, uzbrojcie się w cytrynę i w liść laurowy. Wystarczy pokroić cytrynę na cienkie plastereczki. Ona ma super działanie oczyszczające, mnóstwo olejków eterycznych. Dokładacie do tego liść laurowy, który odstrasza owady i pięknie pachnie w całym domu, pod warunkiem, że rozłożycie taką kompozycję na małych talerzykach albo miseczkach gdzieś po domu, porozstawiacie.
0: Czyli to w kilku miejscach najlepiej w domu.
1: Tak,
0: cytrynę
1: tak,
0: i liść laurowy. Bo tylko goście mogą się trochę zdziwić.
1: No.
0: Bo takich finger foodów to pewnie jeszcze nie widzieli.
1: No. I jedzenie na stół od razu, żeby się nie zaczęli częstować.
2: To jest nowość RMF Max. Don't need it all, my
0: fingertips to feel it. Róbcie głośniej, to świeżynka od Armina.

0: zasnąć.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurczełydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
8: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji.
10: Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
12: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Oliver Healthcare.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
6: Na randkę.
7: Na dziko.
8: Na słońce.
9: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
10: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
11: Minęła 14, czyli czas na flash w RMF Max Krosno. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Jedni wyjeżdżają, inni zaczynają swoją zmianę. 35-osobowy zespół polskich strażaków, którzy będą pomagać przy gaszeniu pożarów w Hiszpanii, dotarł już na Półwysep Iberyjski. A gdzie teraz polscy strażacy biorą udział w akcjach gaśniczych?
12: Dziś po południu pierwsza z tej grupy, Alfa, będzie podróżowała troszeczkę w kierunku północnym, 70 km tutaj od bazy operacji, do miejscowości Almorox, po to, żeby ewentualnie z tamtego miejsca docierać do miejsc pożarów. Druga grupa w zasadzie będzie przemieszczała się na wschodnią część Hiszpanii, to jest około 180 km tutaj z miejsca stacjonowania.
11: Mówił aspirant Martin Halasz.
10: Słuchacie RMF Max Krosno.
11: W RMF Max mamy dla Was najważniejsze informacje z regionu w pigułce. Jest szansa, że jeszcze w tym roku wyremontowana zostanie kryta pływalnia w Krośnie, uszkodzona w czasie marcowego pożaru. Miasto szuka wykonawcy, a co obejmą pracę? To sprawdził nasz reporter.
13: Do wykonania są m.in. remont dachu, elewacji ścian i posadzek, a także naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej oraz elektrycznej. Termin składania ofert wyznaczono na 20 sierpnia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, remont zakończy się w listopadzie, a mieszkańcy będą mogli ponownie korzystać z obiektu.
11: Tyle Łukasz Zakrzewski. Teraz szybko zaglądamy do Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, a tam sporo się dzieje, no i jeszcze będzie się działo. A co konkretnie? O tym powiedziała nam Monika Machowicz z Książnicy.
14: W programie znajdują się kreatywne warsztaty, zabawy literackie, spotkania z książkowymi bohaterami, zajęcia plastyczne, gry, zagadki oraz mnóstwo okazji do rozwijania wyobraźni i nawiązywania nowych przyjaźni. To, myślę, doskonały czas, by spędzić wakacje twórczo, aktywnie i inspirująco. Jak zawsze w bibliotece wszystkie zajęcia są bezpłatne.
11: A więcej informacji na temat wydarzeń w bibliotece znajdziecie na stronie kbp.krosno.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: W to wtorkowe popołudnie ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, tak więc nasze samopoczucie powinno być dobre, a popołudniowa kawa raczej jest dziś zbędna. Trochę obłoków krąży nad Podkarpaciem, ale przez kolejne godziny będziemy cieszyć się też słonecznymi promieniami, tak więc warto spędzić czas na świeżym powietrzu, na przykład na spacerze albo rowerowej przejażdżce. Wieczorem i w nocy niebo nad regionem będzie bezchmurne, co ucieszy miłośników obserwacji gwiazd.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Pogoda mówi chodź nad wodę, szef mówi chodź do Excela, a my mówimy zostańcie z nami.
10: Hity na maksa.
17: I kto jest najlepszy? My wam nigdzie nie każemy iść.
16: Już jesteście w dobrym miejscu. W RMF Max, Moonlight na dzień dobry i Alabama Ten. Anka Fiołas z wami. Dbamy o to, by wakacje były nawet w pracy.
17: I zostajemy z wami do 17.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Klubowe hity często płyną do nas ze Szwecji. Szwedzka Mafia w końcu i Licky Lee za nami w RMF Max. A mówi się, że moda do Polski przychodzi też z zachodu. Ja nie miałbym nic przeciwko. Proszę bardzo, Włochy, Trydent. Tam raz w roku mieszkańcy wybierają najgorszego lokalnego polityka.
1: Doskonałe.
0: I on zamknięty w klatce jest zanurzany do lodowatej wody w rzece.
1: Ja chcę tego w Polsce, chociaż uważam, że raz do roku to by było za mało.
0: No, u nas z kandydatów zbyt wielu, jak na raz do roku.
1: Dokładnie.
0: Tak, raz w miesiącu to by można.
1: I to by była miesięcznica, na którą by przychodziło mnóstwo ludzi.
0: Rzekł to ci u nas pod dostatkiem. Run, run, river od Davida Getty. To już za moment.

0: muzykę.
1: Aha.
0: Za to sprzątanie na błysk. U nas się tak posprzątać do końca nie da w RMF Max, bo gdy ktoś sprzątnie kasę z naszego kokosa, to my za chwilę uzupełniamy te pieniądze i znów macie szansę wyciągnąć 15 tysięcy złotych, które to w ubiegłym tygodniu wyciągnęła Dominika.
2: Jestem w trakcie robienia dachu w swoim domu, więc na pewno te pieniądze poświęcę na to.
1: A wy na co byście wydali 15 tysięcy złotych? Na pewno jest jakiś konkretny cel, tylko teraz na celownik weźcie swój telefon. Gdzie on jest? Szybko go namierzamy i wysyłamy hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł. Dzisiaj kolejny raz będziemy wręczać komuś nagrody.
0: A w kokosach nagrody rzeczowe i pieniądze. W każdym kokosie coś dla was mamy. Wystarczy zagrać i znaleźć się w finale. To połowa sukcesu. 7327. Hasło MAX. Zróbcie to teraz.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jak coś, to zapraszam do mnie. W sobotę będę robił jagodzianki. Staniecie za free.
2: Let's go!
3: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 w RMF Max.
2: Take me with you.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play. Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz?
6: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
9: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.
12: To wtorkowe popołudnie, ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, tak więc nasze samopoczucie powinno być dobre, a popołudniowa kawa raczej jest dziś zbędna. Trochę obłoków krąży nad Podkarpaciem, ale przez kolejne godziny będziemy cieszyć się też słonecznymi promieniami, tak więc warto spędzić czas na świeżym powietrzu, na przykład na spacerze albo rowerowej przejażdżce. Wieczorem i w nocy niebo nad regionem będzie bezchmurne, co ucieszy miłośników obserwacji gwiazd.
13: RMF Max Krosno.

0: taneczny klasyk Sophie Elisbeck, story Murder on the Dance Floor w RMF Max, a teraz nie dance floor, tylko ulica. Rząd szykuje potężny bat na kierowców. Koniec z buforem 10 km na fotoradarze, moi drodzy.
1: Tolerancja 10 km na godzinę często pozwalała uniknąć mandatu.
0: A teraz jest nowy projekt i okazuje się, że maksymalnie 5 km będzie można przekroczyć tę dozwoloną prędkość, a na ekspresówkach i autostradach o 6 km.
1: Wow.
0: No, tempomat zwariuje.
1: Powiecie, co za różnica. No, kierowcy ciężarówek to rozumieją. 1 km na godzinę szybciej od konkurencji upoważnia do wjazdu na lewy pas w końcu.
0: Wiadomo.
1: To jest w ogóle piękne polskie zdanie. Ile mogę jechać, żeby mnie nie złapali? No, najlepiej to tak przepisowo. Robin Schulz teraz w RMF Max.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 30.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
8: Euro na wszystko cię stać.
9: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Na lody, na plażę z ekipą.
3: Należąco.
2: Na chillowanko.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
4: Minęła 15. Czas na flash w RMF Max Krosno. Małgorzata Ilasz-Kisielewska. Zapraszam. Będzie zażalenie do sądu na decyzję prokuratury, która odrzuciła wniosek o uchylenie aresztu dla Marcina Romanowskiego. Bartosz Lewandowski, obrońca polityka PiS, nie był zaskoczony takim przebiegiem sprawy.
5: Zaznaczył, że to postanowienie otwiera mu natomiast drogę do zażalenia do sądu. Liczy, że sąd inaczej odniesie się do argumentów obrony w sprawie nie do końca uprawdopodobnionych zarzutów dla jego klienta, a w konsekwencji uchyli areszt. Prokuratura twierdzi natomiast, że wciąż są powody do stosowania aresztu wobec Romanowskiego, grozi mu wysoka kara, wciąż zachodzi obawa matactwa, a przede wszystkim polityk od półtora roku ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą.
4: Tłumaczył Krzysztof Zasada.
0: Słuchacie RMF Max Krosno.
4: Uruchomiony kilka miesięcy temu fotoradar na Krajowej 28 w Potoku w gminie Jedlicze powoduje, że kierowcy zdejmują nogę z gazu. Dzięki temu zdarzeń drogowych na tym odcinku jest mniej, a wkrótce nowego oświetlenia na tej trasie doczekają się mieszkańcy Jaszczwi.
6: Zamierzamy też podjąć najpierw prace projektowe, jeżeli chodzi o oświetlenie przy drodze krajowej w kierunku Jaszczwi do cmentarza.
4: Mówił Wojciech Tomkiewicz, burmistrz Jedlicza. Masa atrakcji dla starszych i młodszych mieszkańców Krosna i regionu organizuje w tym miesiącu Regionalne Centrum Kultur Pogranicza i mówimy Wam o tym od rana na naszej antenie. A co między innymi znalazło się w programie? O tym powiedziała nam Agnieszka Kaszczyszyn z RCKP.
7: Cykle koncertów smyczkowych, smyczki na Wojciechu.
4: Trwają też intensywne przygotowania do jednej z najważniejszych imprez w regionie, a konkretnie karpackich klimatów, czyli Święta Miasta Krosna, które co roku przyciąga tysiące uczestników. W ramach jasielskich wakacyjnych spacerów z przewodnikiem będziecie mogli wiele się dowiedzieć, ale i przejechać zabytkowym autobusem. Tematem czwartkowego spotkania będą miejskie murale. Zapisy prowadzi Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle, na którego stronie znajdziecie więcej informacji na temat tego i kolejnych wydarzeń.
8: Ewa Swoboda, wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów. Birmingham wyprzedziła ją tylko Brytyjka Amy Hunt.
9: Sięgnęłam ciężki plecak z moich pleców.
8: Sztafeta mieszana 4x400 w składzie Maksymilian Szwed, Alicja Wrona-Kutrzeba, Remigiusz Zazula i Natalia Bukowiecka na czwartym miejscu. Iga Świątek pewnie awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Toronto, wygrywając z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1. Po meczu przyznała, że kluczem do zwycięstwa było to, że dobrze zaadaptowała się do warunków. Polskie siatkarki zagrają dziś w Memoriale Agaty Mróz. O 20:30 zmierzą się z Ukrainą. A skoro o memoriale mowa, na stronie RMF Max czekają na Was bilety na memoriał Kamili Skolimowskiej, ten 23 sierpnia w Chorzowie.
4: W to wtorkowe popołudnie warto mieć przy sobie ciemne okulary, bo jeszcze nacieszymy się słońcem, choć przez jakiś czas nad regionem będą krążyć też chmury. Ciśnienie jest wysokie, więc nasze samopoczucie powinno być dobre, a słupki rtęci oscylują w okolicy 26 kreski, no i cieplej już dziś nie będzie. Wieczorem temperatura spadnie do 18, a nocą do 11 na plusie, tak więc jeżeli planujecie nocną obserwację gwiazd, to warto ciut cieplej się ubrać.
10: Jeszcze moment, jeszcze chwilunia, a wszyscy będą po pracy, w końcu już po 15.
0: Hity na Maxa.
11: To jest Max.
12: To wrzucamy na dzień dobry numer, który przypomina tempo zmieniających się cyferek na dystrybutorze podczas tankowania i ładujemy wasze baterie.
10: Ania i Fiołas, siema.
0: RMF Max.
10: Lato i wszystko gra. Lumix na dzień dobry.

0: Five Seconds of Summer w RMF Max za nami. No, Ania przed momentem mówi do mnie: znajdź dźwięk dzikiego zwierzaka, zrobimy im dzikie 10 minut w RMF Max.
1: No.
0: No i znalazłem.
1: No mógł co? Być lew, mógł być jakiś tygrys, mógł być wąż, ale nie, no poszedł w jakiś miks krowy ze skuterem.
0: To hipopotam był. Zresztą nie zwierzę ma tutaj znaczenie. Najważniejsze, że wy możecie złapać dzikie 10 minut w grze o 15 tysięcy złotych, bo od teraz w zabawie Casa de Palma każdy wysłany max razy 499 się liczy.
1: Wjedźcie na dzikusa do tej gry o kokosy. W każdym są nagrody. Wysyłacie hasło max na numer 7327 i już się bawimy. A po 16 może się okazać, że zgarniasz 15 tysięcy złotych.
0: Łapcie dzikie 10 minut. Każdy max razy 499. 7327.
2: Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
7: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: Ala i Jenny relaksują jak zawsze. To Dracula w RMF Max. A teraz mistrzyni relaksu. Mamy Polkę wśród najlepszych masażystów na świecie. Marzena Czyżewska z Jeleniej Góry zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Świata Masażystów w technice Body Shaping Massage.
1: Kto by nie chciał, tak na chwilę, chociaż dla spróby, na tej kozetce u Marzeny się położyć, żeby zobaczyć, jak masuje wicemistrzyni świata.
0: Tym bardziej, że liczy się nie tylko technika, innowacyjność, ale też właśnie kontakt z osobą masującą. Pomyślałam sobie, że ja to bym nie chciała kontaktu, bo chcę się nie odzywać, nikt nie zrelaksuje ktoś po prostu.
1: No do Marzeny pewnie kolejka teraz taka jak na otwarciu nowego Lidla, więc póki co musi wam starczyć to, że my masujemy basem. H. Jagger, Ring My Bell w RMF Max.

0: soundtrack do tych upałów, które zmierzają w naszą stronę.
1: Matko.
0: Bo jest poważnie. Alan Walker, Ava Max za nami.
1: Od czwartku ma się podobno znowu rozpętać wysoka temperatura. Na razie jak dzisiaj będzie w naszej okolicy, to za momencik sprawdzamy. A jeszcze przed 16 powiemy wam, kiedy jeść jajka, żeby schudnąć.
0: Bo to nie ile, tylko kiedy ma znaczenie. Zaraz wam wszystko wyjaśnimy. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: jest laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Castorama.
3: Teoria.

0: Praktyka.
1: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
0: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie. Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
5: To wtorkowe popołudnie, warto mieć przy sobie ciemne okulary, bo jeszcze nacieszymy się słońcem, choć przez jakiś czas nad regionem będą krążyć też chmury. Ciśnienie jest wysokie, więc nasze samopoczucie powinno być dobre, a słupki rtęci oscylują w okolicy 26 kreski, no i cieplej już dziś nie będzie. Wieczorem temperatura spadnie do 18, a nocą do 11 na plusie, tak więc jeżeli planujecie nocną obserwację gwiazd, to warto ciut cieplej się ubrać.

0: Body Talk w RMF Max. Dobrze płynie i teraz ten język ciała będziemy starali się rozszyfrować. Kiedy jeść jajka, żeby schudnąć? Zaskakujące efekty wyboru odpowiedniej pory.
1: No bo jednak jajka zazwyczaj jemy na śniadanie.
0: A tu na kolację, mówią nam eksperci, bo to jest super regeneracja po wieczornym wysiłku. Czyli
1: jaja na kolację?
0: Tak, bo są o wiele łatwiej strawne niż czasami inne potrawy, które chcemy sobie wrzucić na brzuch na wieczór.
1: Fajnie, fajnie, ale jakoś tak dziwnie bym się czuł, jedząc jajecznicę na kolację. Mam wrażenie, że od razu potem spakowałbym się i wyszedł do pracy.
0: Ja bym robiła kawę.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Nowa pora jedzenia jajek znana, a czy to nowość od nowego chłopaka Zali?
0: Oskar Cyms, bez końca.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tam w lato lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak. Na maksa. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej. Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Napój gazowany Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie wody. 8 plus 4 gratis z kartą Moja Biedronka. A wszystkie lodowe wielopaki 1 plus 1 gratis. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Media Expert, taniej masz.
10: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowid.
14: I po reklamie.
15: Na tarasie.
16: Na dziko.

0: To jest popołudnie z RMF Max. Jest 16. Marta Tyka, cześć, witajcie, zapraszam na Flash. A Flash o 16 zaczynamy od informacji dla kierowców. Cztery samochody zderzyły się na krajowej 21 w Pomorskiem w Ustce. Nie ma rannych, ale na miejscu obowiązuje wahadło. Kilka kilometrów ma z kolei korek na trasie S8 na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Wypędy między węzłami Opacz i Janki zderzyły się dwie ciężarówki. Zablokowany jest pas w stronę Katowic.
1: To jest RMF Max.
0: Kolejny niechlubny rekord padł na kanale La Manche. Wczoraj tylko na jednym pontonie do brytyjskich wybrzeży z Francji dotarło 230 nielegalnych migrantów. Ponton był skrajnie przepełniony. Poprzedni rekord odnotowano 23 lipca, kiedy to na jednym pontonie przez kanał przeprawiło się 165 osób. Wracamy do kraju. W kalendarzu 11 sierpnia, dokładnie za 3 tygodnie, uczniowie usłyszą taki dźwięk. W RMF Max sprawdzamy, czy młodzi myślą już o szkole.
2: Nie za bardzo jeszcze. Jeszcze są wakacje.
0: O szkole myśli za to resort zdrowia, który przypomina, że od 1 września będą spore zmiany w szkolnych jadłospisach. Stołówki w szkołach i przedszkolach obok mięsa będą musiały regularnie serwować ryby i strączki. Ograniczane będą za to cukier i sól. Zmiany mają pomóc w walce z otyłością wśród dzieci. A propos diety, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu rusza z nowym programem żywieniowym dla pacjentów.
3: Nasz program skierowany jest do pacjentów z cukrzycą typu drugiego oraz z nadwagą bądź chorobą otyłościową. Chcemy sprawdzić, jak różne modele terapii żywieniowej sprawdzą się pod kątem skuteczności w kontroli glikemii i w redukcji masy ciała.
0: Opowiadał dr Paweł Łuszczyk. Badanie potrwa 14 miesięcy. Z poszczególnych diet pacjenci będą korzystać przez 4 miesiące. Teraz pogoda.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: No cóż, co prawda trochę obłoków krąży nad województwem, ale przez kolejne godziny w większości Podkarpacia będzie pogodnie. To dobra wiadomość dla miłośników aktywności na świeżym powietrzu, ale i obserwacji gwiazd, bo nocą niebo nad Krosnem ma być bezchmurne. Od rana towarzyszą nam delikatne podmuchy północno-zachodniego wiatru, a słupki rtęci oscylują w okolicy dzisiejszego maksa, czyli 26 kreski. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to jest dobrze. Ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, tak więc humory powinny dopisywać.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Siemka po czwartej. Jest nowy trend w podróżach Polaków. Czy już zdążyliście się w niego wpisać? Być może nieświadomie, zaraz wam wszystko opowiemy.
7: Anka i Fiołas, witajcie. Za chwilkę będziemy was napędzać razem z Dub Dogs, ale na start Shimza.

0: nocy w końcu to Dub Dogs za nami w RMF Max. Tymczasem zmieniło się podróżowanie Polaków, czytamy dzisiaj w internetach. Polacy stawiają na mikrolokalną turystykę ostatnio.
1: Nie wybieramy się na przykład do Neapolu, Rzymu, Porto. Teraz bardziej Płock, Bielsko-Biała, Gliwice i tym podobne.
0: A nie dlatego, że tam nowe atrakcje powstały, po prostu niedoceniane polskie miasta zasługują na więcej uwagi według
1: nareszcie,
0: Polaków.
1: Nareszcie, nareszcie.
0: Świetnie, to już nie będzie dywagacji, czy do Chorwacji, tylko trzeba zwiedzić w końcu ten lasek za stacją benzynową, do którego nigdy człowiek nie zaszedł, łama pod nosem.
1: To jest to zaliczanie urlopu bez dni urlopowych, no bo szybko wyjeżdżasz i szybko wracasz.
0: I w końcu jest szansa, że po powrocie nie będziesz po urlopie zmęczona.

0: Jennifer Lopez i Alok w RMF Max. No i wyobraźcie sobie, że znowu mamy pumę w polskich lasach. Tym razem województwo mazowieckie. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że można ją tam spotkać.
1: To już inna puma?
0: No inna.
1: Do tego
0: puma.
1: W Bałtyku niedawno zaobserwowano wieloryba.
0: Znowu!
1: W RMF Max zabawa Casa de Palma. Klimat nam się w Polsce zmienia. Są znaki. Co zaraz wypadnie z kokosa w finale naszej zabawy? Zostańcie, by się przekonać.

0: Sad Girls w RMF Max. No nie ma opcji na smutną minę. W końcu w każdym kokosie czeka jakaś nagroda.
1: Czas na finał zabawy Casa de Palma.
2: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Wybieramy numer telefonu do dzisiejszego finalisty i zaraz się okaże, co z tej palmy dzisiaj spadnie w ręce zwycięzcy.
0: Numer wylosowany, numer wybrany.
3: Proszę.
0: Halo, dzień dobry, tu radio RMF Max się kłania. W zabawie Casa de Palma dzwonimy. No pytanie do kogo? Cześć, jak ci na imię?
3: Ania.
1: Powiedz, co robisz teraz?
3: W pracy jestem.
0: A czym się zajmujesz w robocie?
3: Jestem kierownikiem do spraw sprzedaży i marketingu.
0: Ania jest kierownikiem, więc po prostu my, jak do kierownika przystało, proszę powiedzieć, co mamy zrobić, którego kokosa pani by wybiera, którego rozbić.
1: Od 1 do 26. Od 1 do 26, moja droga, 26 palm. Na każdej z nich rosną kokosy. I teraz podajesz tylko instrukcję, do której palmy ja mam biec. Ja biegnę, trzęsę drzewem, spada kokos, rozbija się i widzimy od razu, co wygrałaś.
3: Dobra, no to 7.
0: Dobra, świetnie, bo to taki nowoczesny Hugo to jest. Nie wiem, czy pamiętasz tą grę telewizyjną, że przez telefon się kierowało. To teraz ty możesz pokierować Anią, do której palmy ma iść i z którego kokosa chcesz nagrodę. Rozumiem, że 7, tak?
3: Numer 7, tak.
1: Słuchajcie, bo wygląda na to, że jestem Hugonką. To nie brzmi
0: Huganka. Huganka biegnie do 7.
1: Trzęsę 7. Leci!
0: O!
1: No pani kochana, wygrywasz maszynę do lodów!
3: Wow, bardzo dziękuję bardzo.
0: Komu zrobisz pierwsze lody?
3: No pewnie dzieciakom.
1: Ja się trochę tam przeniosłam, wiesz, i sobie wyobraziłam też, że jak na kierowniczkę sprzedaży przystało, po prostu zaczynasz teraz kręcić nowe lody i niewykluczone, że to będzie kolejny twój nowy biznes. Gratulujemy ci jeszcze raz bardzo, bardzo
3: dziękuję
1: serdecznie.
3: Bardzo.
0: Takie rzeczy w naszych kokosach, a także pieniądze, 15 tysięcy. Jutro znów do wzięcia. Łapcie szczegóły zabawy Casa de Palma na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Problem jest taki, że zapomniałem ci powiedzieć, do jakiego słowa masz zarymować zapowiedź prognozy.
1: Ale więc... spróbujmy, dobra, to tak na teraz.
0: To ryb, to daj pierwszy wers.
1: Nie, myślałam, że dasz mi słowo.
0: Nie, nie, dawaj pierwszy wers, szybko.
1: Dobra.
0: Szybko.
1: Powiew wiaterku jest bardzo przyjemny.
0: Ale treść prognozy będzie bardziej przyziemny.
1: Wow, jakoś wspólnymi siłami z tego wybrnęliśmy.
0: Wow, wow, wow.
1: Ale chodziło o to, że ten powiew wiaterku jest przyjemny i trzeba z niego korzystać, bo upały się zbliżają, słuchajcie, do Polski.
0: Ale co się w ogóle nie rymuje? Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: O tak, taniej masz. W Media Expert wyprzedaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Czy chcielibyście, aby wasze dziecko mówiło po angielsku jak native speaker? Uczyło się w międzynarodowym środowisku zgodnie z brytyjskim programem nauczania? Teraz to możliwe również w Rzeszowie. IPS International School otwiera międzynarodowe przedszkole i szkołę podstawową. To już 15 lat doświadczenia w edukacji międzynarodowej w Polsce. Dołącz do społeczności, która przygotowuje dzieci do sukcesu na całym świecie. Dowiedz się więcej na www.ipschool.pl.
2: Uwaga rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
3: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach

0: Zastosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
5: Euro na wszystko cię stać!
6: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Euro!

Ta noc w Krośnie zapowiada się na dość pogodną, bezchmurną, to na pewno, bez opadów deszczu, ale dosyć chłodną, na termometrach nawet 13-12 stopni Celsjusza. A jaki będzie kolejny dzień? Na pewno słoneczny. Błękitne niebo nas przywita i okolice 14 stopni. Temperatura maksymalna wyniesie, chyba chciałoby się powiedzieć, zaledwie 22 stopnie. Jeśli chodzi o ciśnienie, to wyniesie 1020 hektopaskali, biometr będzie umiarkowany.

0: Ava Max w RMF Max. Za 9 minut 19 sprawy najważniejsze teraz.
1: Mamy już wyniki nie sondażowe, a oficjalne. Wyniki parówko sporu, który prowadziliśmy tutaj z Michałem, spowodowanego wideo, jakie widzieliśmy w internecie, gdzie ludzie po prostu wsuwali parówy na zimno, na surowo, prosto z folii. Fuj. Dla mnie fuj, dla Michała okej. Okay.
0: Absolutnie wspaniały, apetyczny widok. Te parówy jednak były niepokojąco długie, ale zostawmy to. Najważniejsze jest to, że dziś w RMF Max decydujemy, jak cała Polska od dziś po wsze czasy ma spożywać parówki.
1: Na ciepło czy na zimno, więc uwaga, podaję już całościowe wyniki. 66,7%. Słuchacze RMF Max zdecydowało, że parówki powinniśmy jeść na ciepło! Tak!
0: Nie!
1: Tak!
0: Nie!
1: Tak! Tak! Nie! Na ciepło 33,3%, parówki na zimno.
0: Będziemy się odwoływać. Przyjmiemy to na chłodno. Tak jak parówkę.
1: Smacznego, żeby was brzuch nie bolał. Hity na maksa.

0: reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosplan.pl, regulaminy.

0: po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
5: To Lego Pikachu!
4: Nie!
5: Ha? Jak to?
4: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: I po reklamie.

0: wypad nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM. I'm a fireball.
4: Ta noc w Krośnie będzie taka jak dzień, czyli nie za ciepła, ale za to bezchmurne niebo, być może zobaczymy gwiazdy. Na termometrach niestety tylko 14 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o kolejny dzień, dużo słońca, przywita nas błękitne niebo, okolice 14 stopni, ale później temperatura wzrośnie do 22. Powinno być bezchmurnie, no i bez opadów deszczu. Jeśli chodzi o ciśnienie, to wyniesie 1020 hektopaskali. Wiatr momentami mocniej zawieje.
5: Trzy minutki po siódmej. O, proszę, już cztery. Jak to szybko wszystko leci, prawda, w ten wtorek. To jest kanał nadawczy w RMF Max.
6: Ale to jest Justyna Borycka, drodzy państwo. Wszystkie kluczowe informacje. Zmieniła się godzina, ona od razu wam mówi. Nie czeka.
5: Nie czekam. To jest radio na żywo.
6: Dziennikarz.
5: Sileki Borycka, z wami jesteśmy do 20 i za chwilę rozdajemy bilety do strefy 57.
6: Tak jest, tymczasem DJ Gojay i Mi Chico. Jesteśmy cały czas z wami.

0: To jest Gips w RMF Max. 12 minut po 19. Gips był, gips jest i gips będzie. W strefie 57 już w najbliższą sobotę na ten koncert. Z przyjemnością was wysyłamy, ale nie tylko na gipsa.
1: Nie tylko na gipsa, tam dużo gwiazd. Opał, Fukaj, Bledka, Zalia, Jan Rapowanie i bracia Kacperczyk, więc warto wpaść w sobotę do strefy 57. A skąd będziecie wpadać i skąd dzisiaj nas słuchacie i skąd przede wszystkim, że tak powiem, klikacie?
0: Wpisujcie miasto, to jest ten moment. Messenger RMF Max, wpisujcie miasta, jakby co to strefa 57 w Przytkowicach pod Krakowem, więc taką weekendową wycieczkę można sobie zrobić. Piękna pogoda, będzie 30 stopni, no. Słoneczko, no idealnie na festiwal.
1: Na zakupy i tak nie pójdziecie, bo wszystkie sklepy w sobotę zamknięte.
0: No właśnie.
1: No, więc jakby co to na obiad weekendowy, jak tam mamusia wpada, to w piątek zakupy.
0: Dokładnie.
1: To pamiętajcie, że ostrzegaliśmy.
0: To nic, tylko się bawić, słuchajcie. Strefa 57 czeka, więc wpisujcie miasta, Messenger RMF Max.
1: Tobi Romeo tymczasem i Fly High, dajcie się troszeczkę tej energii ponieść.

0: Wakacyjniaczki w RMF Max, 19 po 7, Hot Summer Nights.
1: Przepraszam,
0: ten numer za nami.
1: Wakacyjniaczki.
0: Wakacyjniaczki.
1: To moje ulubione grzyby.
0: Nie pytam, co ci się po nich dzieje, ale są, słuchajcie, ważne rzeczy. Jest afera. Norwegowie oddali złote medale wywalczone w sztafecie mieszanej na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Podobno błędny czas im wygrawerowali na krążkach.
1: W sensie, że co, zimowy?
0: Tak, to błędne teraz, bo tam jest akurat noc, w sensie lato polarne, także.
1: No to nie, to fatalnie.
0: To zimowy
1: błąd.
0: Źle.
1: To nie, to źle.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: Kukę 2115 i Kubi, producent Wszystkie Noce Są Samotne. Leci do was energia przez głośnik w RMF Max, ale można tą energię taką polską raperską poczuć na żywo w Strefie 57 już za moment.
1: Tam między innymi Gips, Opał, ale będzie też Zalia, będą bracia Kacperczyk, więc sporo się będzie działo i być może będzie tam też Julia. Hejka!
2: Cześć!
1: Julia, nie stresuj, wszystko będzie dobrze. Bilety na Strefę 57 są u nas do zdobycia. W zabawie wpisujcie miasta. Ty nam napisałeś, że jesteś z Zawiercia. To się zgadza?
2: Tak, dokładnie.
0: Julia, poczekaj, bo to my sprawdzimy, czy to się zgadza. Sprawdzimy, czy jesteś prawdziwą zawiercianką. Dobra?
2: Boję się. No jasne, ale się boję.
0: Dobra, bo ja to tak powiedziałem, że można się bać, ale to nie trzeba się bać. Jedynie później przyjdzie pan prezydent i zabierze ci obywatelstwo Zawiercia, jeżeli nie zdasz tego testu, ale nie ma czego się bać w ogóle.
1: Trzy pytania, słuchaj.
2: Okej.
1: Trzy pytania. Myślę, że jak się skupisz, to nie będzie żadnego problemu, żeby zgarnąć wejściówki. Jeśli odpowiesz na dwa pierwsze pytania, no to te wejściówki już będą twoje, więc uwaga. Czytam pytanie pierwsze. Jak nazywa się siatkarska drużyna z Zawiercia?
2: A. Najlepszy, bez podpowiedzi, najlepszy mistrz Polski Aluron CMC Warta Zawiercie.
0: Wuhu!
1: Tak jest!
3: Ale poszła ty jak dzik.
1: Pięknie!
0: Jest pierwszy punkt. Słuchaj, bo mieliśmy przygotowane trzy pytania, ale jeżeli już na pierwsze dwa odpowiesz dobrze, to trzeciego nawet nie czytamy, więc w tym momencie jak odpowiesz dobrze, bilety są twoje.
1: Tak jest, ale od razu też mówię, że będą trzy podpowiedzi jakby coś, A, B, C. Więc uwaga, ile kilometrów dzieli Zawiercie i Strefę 57? A. 500, B. 120, czy C. 57?
2: Może 120? Chociaż sprawdźmy. Może 57?
0: No poczekaj, poczekaj.
1: Już powiedziałam, sprawdźmy, już powiedziałam, sprawdźmy.
0: Dobra, no to sprawdźmy.
1: Tak!
0: Tak?
1: 120! Tak jest!
0: Nie no, ale jajca. Ale to są jajca, ty.
1: Julia, jedziesz na Strefę 57, to już. Po wszystkim.
2: Super. Bardzo się cieszę.
1: To już w najbliższą sobotę 120 km szybciutko do pokonania, więc bawcie się dobrze i szalejcie, bo to będzie piękny weekend.
2: Dzięki.

0: Robin Schulz i Barbs to Better Times w RMF Max. Nastrój doskonały na poezję, która zaraz się wydarzy, chociaż Michał trochę spanikowany, bo podobno ciężko jest jednak znaleźć rym do słowa patyk.
1: No to podaj jakiś.
0: Że zegar robi tyk-tyk.
1: No i coś jeszcze?
0: Ciężko, ale to jakby twoje zadanie, tak? Proszę bardzo, no tak trochę może utrudniłam je. Ale na pewno sobie z tym poradzisz.
1: Trochę utrudniła.
0: Poradzisz sobie. Prognoza pogody zapowiedziana rymowanką z użyciem słowa patyk. Michał Siwek, proszę bardzo.
2: Max, Boże, z czym ja sobie muszę radzić?
1: Patrzę tyczkarzowi gorąco. Tyczkarz chudy jak patyk. I myślę, ile ten tyczkarz ma tyk.
0: Fajnie.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Czy chcielibyście, aby wasze dziecko mówiło po angielsku jak native speaker? Uczyło się w międzynarodowym środowisku zgodnie z brytyjskim programem nauczania? Teraz to możliwe również w Rzeszowie. IPS International School otwiera międzynarodowe przedszkole i szkołę podstawową. To już 15 lat doświadczenia w edukacji międzynarodowej w Polsce. Dołącz do społeczności, która przygotowuje dzieci do sukcesu na całym świecie. Dowiedz się więcej na www.ipschool.pl.
6: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Krosno 97 i

0: 6 FM.
1: Ta noc w Krośnie będzie taka jak dzień, czyli nie za ciepła, ale za to bezchmurne niebo, być może zobaczymy gwiazdy. Na termometrach niestety tylko 14 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o kolejny dzień, dużo słońca, przywita nas błękitne niebo, okolice 14 stopni, ale później temperatura wzrośnie do 22. Powinno być bezchmurnie, no i bez opadów deszczu. Jeśli chodzi o ciśnienie, to wyniesie 1020 hektopaskali. Wiatr momentami mocniej zawieje.

0: chce być pierwszy w tym sezonie. Więc teraz posłuchaj.
1: Aha.
0: Ja zobacz, już tylko teraz to z wieczora, to już się tak chłodno robi.
1: O! No zobacz. Jeszcze, już zaraz wrzesień, wszystkich świętych. No,
0: i poranki też takie chłodniejsze.
1: Takie chłodniejsze no. Są, no, takie są faktycznie. Ach, świetnie, dziękuję, że to powiedziałeś. Siwek i Borycka, my za dzisiaj już bardzo dziękujemy. To był kanał nadawczy w RMF Max. Jutro po 5:00 wracamy, a teraz zostawiamy was z Grabą i najlepszą dychą listy Hop Benz.
0: Do usłyszenia.
2: Czas na przegląd najciekawszych wydarzeń w naszym regionie. Jeśli nie wiecie, co robić, to ja wam zaraz powiem. To RMF Max Krosno, Piotr Ambroży. Zapraszam. Zaczniemy od czegoś oczywistego. Krośnieńska potańcówka, która już jutro, widzimy się na rynku, mam nadzieję. Wakacje w Krośnie nie mogą się odbyć bez muzyki. To na pewno tańca i dobrej zabawy, dlatego już jutro od godziny 18:00 startuje właśnie krośnieńska potańcówka. O muzyczną atmosferę zadba sprawdzony skład DJ-ów, m.in. DJ Kusy, DJ Sayo. Będzie też tanecznie, energicznie i z pewnością nie zabraknie hitów, przy których trudno będzie po prostu tak usiąść sobie. Rynek w Krośnie już jutro od godziny 18:00. Możecie zabrać rodzinę, znajomych albo przyjść samemu i wrócić na przykład z jakąś przyjaźnią. A w ten czwartek będziemy mogli cofnąć się w czasie, bo odbędzie się w Zagrodzie Etnograficznej w Rogach obrzędowe koło roku. Zobaczymy, jak wyglądało życie i praca na wsi przed laty.
3: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.

0: Krosno 97 i 6 FM.
1: Witajcie na wakacjach w złotej godzinie. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. W pierwszej dziesiątce listy Hobbensy także numery na piękne, jeszcze wciąż wakacyjne zachody słońca. Będą klubowe nowości. Wraca Axwell, Meduza. Będzie coś dobrego od Aloka, a zestawienie otwiera nam dzisiaj topiki Becky G, Afro House tutaj. Sorry, papi.
0: RMF Max. 10. Numer 10.

dzisiaj, ale muszę powiedzieć coś kontrowersyjnego jednocześnie. Co za profanacja, jak on mógł to zrobić? DJ z Sheffield, Sylwia Bumpa w numerze On Tonight, bo przecież przerobił tutaj już dzisiaj klasyk muzyki soul i R&B, bardzo soczysty, opowiadający o uczuciach i o zdradzie. Gary On Tonight śpiewał kiedyś Montel Jordan. Może warto sobie przypomnieć twórczość tego gościa i bardziej ciemniejszą stronę muzyki. Sylwia Bumpa od dzisiaj w poczekalni listy Hot Bands, a na 9 Alok z Jennifer Lopez też robią imprezę Everything is Fine.

To coś to dzisiaj miejsce 8 na liście Hot Bands. White i przyjaciele, jutro to coś widoczne w wielu miejscach w Europie, czyli zaćmienie o zachodzie słońca. Wyjątkowość jutrzejszego zjawiska polega na tym, że w Hiszpanii całkowite zaćmienie będzie obserwowane przy słońcu znajdującym się nisko nad horyzontem. A najpiękniejszy zachód szykuje się jutro na Majorce oraz Ibizie i to właśnie tam, w trakcie tego magicznego zachodu i zaćmienia słońca, swój set przy plaży zagra ta ekipa. Ciekawe, który kawałek wkręcą, kiedy zrobi się ciemno. Meduza teraz w RMF Max, ich nowość na jutrzejsze zaćmienie na Ibizie. Weekend.

0: Aż mi słuchawki z uszu spadły przy tym bicie. Alan Walker, Ava Max rządzą w tym tygodniu na liście Hot Bands w głośnym Fate i czekają na swoją wakacyjną jedynkę. Kto głosuje? Zapraszam teraz rmfmax.pl. Zostańcie z nami, bo za kilka chwil sprawdzimy, gdzie lądują Bibi Rexa, David Guetta. Będzie też nowość od Kygo.
1: RMF Max. RMF Max. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
14: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
13: No kto, no wiadomo.
14: Ci panowie z Media Expert.
15: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
17: Te hity cenowe przestały tydzień mi chodzą po głowie.
16: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
18: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
19: Sanostol!
18: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
1: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

Prima Ballerina. Margaret też ma nowość, która jest bardzo, bardzo prima i czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. A na miejscu piątym numer, którym na pewno będziemy wspominać tegoroczne wakacje, no bo lato zaczynało się na Mundialu. Shakira i Burna Boy. Będziemy wspominać także spadające gwiazdy, również dzisiaj wieczorem i w nocy. No i zaćmienie słońca widoczne w wielu miejscach w Europie, w szczególności

0: A może nie chodziło dosłownie o dom nad oceanem, tylko o taki gatunek, który chcieliby reprezentować, taki, wiecie, morski house, ocean house. Jubel i hej, słoneczna nowość w RMF Max. Jutro niekoniecznie nad oceanem, ale nad morzem zrobi się tłoczno, nad Morzem Śródziemnym. W Hiszpanii w trakcie zaśmienia słońca może pojawić się na plażach nawet ponad 6 milionów ludzi. Miejsca na parawany to na pewno tam nie będzie. Będzie jeszcze bardziej tłoczno niż u nas w szczycie sezonu. Otwieramy pierwszą trójkę listy Hot Bands wciąż na wakacjach. Tutaj Kid Laroi i Kelani, ich Girls.
1: RMF Max 3, numer 3.

Pergin, Chopczy Benz. Możecie się wypowiedzieć na rmfmax.pl. Sama tak śpiewa i liczy na debiut. Może się doczeka, może jutro właśnie przy środzie. Na miejscu trzecim we wtorek Kid Laroi i Kelani Girls, dwójka. Należała do Axwella, Whatever Turns You On. Do tego tańczymy. No będziemy tańczyć także od 21, bo za kilka chwil startuje nasze wakacyjne Max Party. Teraz taki bifor, wprowadzenie, bo na miejsce pierwsze wraca najszybszy numer tego tygodnia na liście Hot Bands. Ponownie najlepszy Lumix i jego Self Aware. Max. One. Numer jeden.

0: Dobrej łupanki, jedynka dzisiaj na liście Hobbens. Będzie trochę takiego TikTok techno też w Max Party. Startujemy dosłownie za kilka chwil. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Czas na przegląd najciekawszych wydarzeń w naszym regionie. Jeśli nie wiecie, co robić, to ja wam zaraz powiem. To RMF Max Krosno, Piotr Ambroży. Zapraszam. Przed nami muzyczny wieczór w browarze Wojkówka. Jeśli macie ochotę na wieczór z dobrą muzyką i wyjątkowym klimatem, to już 13 sierpnia, w ten czwartek, w browarze rzemieślniczym Wojkówka czeka koncertowe spotkanie, podczas którego na scenie pojawią się dwa muzyczne projekty. Jako pierwszy wystąpi Jacek Stęszewski, wokalista zespołu Koniec Świata, songwriter i autor solowych płyt. Jego koncerty to połączenie muzyki, opowieści, humoru i wspomnień do czasów PRL-u. Współczesność. Później scenę przejmie Winnie Moon, czyli Tomasz Wiśniewski i Wojciech Wojtyczek. Duet w akustycznych aranżacjach wykonuje rockowe klasyki, m.in. Whitesnake, Journey, Scorpions czy Pink Floyd. Wstęp na koncert jest bezpłatny, a podczas wydarzenia będzie można również dobrowolnie wesprzeć leczenie małej florki.
2: Reklama.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
2: Nie wierzę!
3: 15 tysięcy złotych!
4: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
1: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr Jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: I po reklamie.

Jekyll, a to Tame Impala. Witajcie na imprezie. Wciąż po wakacjach. Są z wami we wtorek wieczorem Przemek Grybowski i DJ Rough Mix, który obiecał, że dzisiaj to będzie wyjątkowo fajnie, dlatego nie odchodźcie nigdzie. Cokolwiek robicie, cokolwiek będziecie jeszcze jeść na późną kolację i gdziekolwiek będziecie. Kolejny set otwieramy nowością z Manchesteru. Nowy DJ Josh

0: targi w trakcie tego lata, dlatego chcieliśmy przypomnieć właśnie ten hicior z tobą na chacie. Kto tańczy z nami na chacie na wakacjach, na tej imprezie Max Party, a remix pochodzi od Too Infected. Proszę bardzo, mamy dla was takie niespodzianki, a w kolejnym secie nowość za chwilę, Moonlight i Fordo o pięknej dziewczynie, czyli Alabama Ten, będzie też klasyk Calvina Harrisa, niezapomniane I'm Not Alone, przypomniał ten numer także ostatnio na festiwalu Tomorrowland. RMF Max.
1: Reklama. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
7: I po reklamie.

Będzie jaśniej, Filipek, Nel i Jonatan. No i będzie pięknie dzisiaj wieczorem i w nocy. Jak będzie ciemno, warto znaleźć się tam, gdzie ciemno, może gdzie nie ma lamp, żeby podziwiać spadające gwiazdy, no bo przecież trwa jeden z najlepszych momentów roku na obserwowanie Perseidów, a w tym roku warunki są szczególnie dobre, bo maksimum wypada w nowiu księżyca, dlatego patrzymy wysoko w gwiazdy i jeszcze jutro będzie można zauważyć wiele spadających gwiazd i jeszcze pojutrze, jeszcze każdy na pewno zdąży.

Michiko, wakacyjny hicior z RMF Max, DJ Goya i Jason Derulo. I chcieliśmy tutaj zdementować pewne informacje, że za tydzień to lato ma się skończyć. Nie, nie, nie. Jeszcze będzie sporo słońca, jeszcze będzie wyjątkowo ciepło. Oczywiście ta prognoza nie dotyczy północy i Morza Bałtyckiego, bo tam jak prawie przez całe lato, no niestety rzeczywiście będzie trochę deszczu i trochę chłodniej. Głowa do góry. Dacie radę. Muzyka będzie wam towarzyszyć, jeżeli akurat za tydzień na przykład zaczynacie swoje wakacje nad Bałtykiem. Nie będzie aż tak źle. Chyba. Dla wszystkich stresujących się pogodą Rita Ora w naszym kolejnym secie. Anyway.

0: Ostatni dzień lata to nasza nowość, Gibbs, Ego i For Money. Nie ma się co przejmować, że będzie w końcu ostatni dzień lata, bo przecież jesień też jest piękna, kolorowa. Jesieniary to już czekają, naprawdę. Są takie osoby, które mają dość lata, a nawet nie przepadają akurat za tą porą roku. Naprawdę, naprawdę. Poszukajcie nawet u siebie wśród znajomych, na pewno macie takie osoby. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wracamy na Max Party. Będą też fajne, house'owe nowości. Strefa 57 znowu podkręca napięcie. W sobotę w Przytkowicach koncertowa bomba. Gips, Opał, Fukaj, Bledka, Jan Rapowanie i bracia Kacperczyk. Dla tych, którzy lubią planować się z wyprzedzeniem, lato na maksa już od 21 do 23 sierpnia rozkręca się w krasnym stawie. Na scenie same muzyczne petardy, Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli i coś dla tych, którzy muszą pojawić się z rodzicami. Maryla Rodowicz. A jeśli komuś mało, to 22 sierpnia startuje Factory of Sound Festival pod naszym patronatem. Dwie sceny, cała noc elektronicznej jazdy bez trzymanki, monumentalne hangary i mocny line-up. W kinach od piątku Super Futrzak i Złośliwa Wiewiórka to dla najmłodszych. Odzyskany to polska propozycja. Horror Lalka. Dla odważnych i Wszyscy moi wrogowie w gwiazdorskiej obsadzie. Matthew McConaughey i Kurt Russell na pierwszym planie. Na deser film Tylko jedna noc to dla zakochanych. Uwaga, nie wszystko w każdym kinie.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
4: Zgarniasz
3: 15 tysięcy złotych!
5: Ja nie mogę!
6: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
13: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: W Media Expert wyprzedaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: I po reklamie.

co ja robię tu, to Lalbery i nasze tripsy. Co my tu robimy? No robimy wam imprezę. Witajcie po 22. Są z wami dzisiaj wieczorem na wakacjach imprezowo Przemek Grybowski i DJ Rafmix. Za chwilę dobre Italo Disco na lato od The Colors, ale kolejny set otwieramy słonecznym house'em. Nasza kolejna obiecana nowość, Jonas Blue, też robi takie plażowe bity. Posłuchajcie, jak to leci. Zróbcie głośniej. Jonas Blue i jego Edge of Desire.

0: Nie mogę cię zapomnieć, Agnieszka Chylińska imprezowo. I są takie klasyki, których nie można zapomnieć. Na przykład Take Me Away, trensowo od projektu Four Strings. To numer, przy którym będzie można odlecieć, w szczególności o tej porze. Wiadomo, że po 22, jak już ciemno, to trensy brzmią jeszcze lepiej. A w naszym kolejnym secie także król trensu, czyli Armin van Buuren i jego Come Around Again. Max.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr Jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: I po reklamie.

0: Lato na maksa!
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły to walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupię filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatnie